0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Profesor Maria Siemionow, honorowa obywatelka Krotoszyna, została laureatką Medal War Prize 2026, najwyższego światowego wyróżnienia za wybitny wkład w rozwój transplantologii. Urodzona w południowej Wielkopolsce z światowej sławy lekarka, mieszka i pracuje w USA.
2: Profesor Maria Siemionow urodziła się 3 maja 1950 roku w Krotoszynie. Jest światowej sławy chirurgiem i naukowcem specjalizującym się m.in. w mikrochirurgii i transplantologii rekonstrukcyjnej. Jednym z jej najbardziej przełomowych osiągnięć było kierowanie zespołem, który w grudniu 2008 roku w Cleveland Clinic przeprowadził pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a czwarty na świecie niemal całkowity przeszczep twarzy. Operacja trwała 22 godziny i była pionierskim osiągnięciem w dziedzinie transplantacji tkanek złożonych. Do tego przełomowego zabiegu profesor Siemionow i jej zespół przygotowywali się przez lata. Już w 2004 roku uzyskali pierwszą zgodę na przeprowadzenie programu transplantacji twarzy. Sukces ten przyczynił się do przyznania jej w 2009 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Medal War Prize jest nagrodą przyznawaną co dwa lata przez The Transplantation Society. Tegoroczna nagroda zostanie oficjalnie wręczona podczas 31. Międzynarodowego Kongresu, który odbędzie się w dniach od 20 do 23 września w Sydney. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: To najlepszy policyjny duet w Wielkopolsce zajmujący się wyszukiwaniem narkotyków. Przemysław Zaleśny, funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, wraz z suczką owczarka belgijskiego Miśką, kryptonim służbowy Nitra, zwyciężyli w wielkopolskich eliminacjach do krajowego finału 23. kynologicznych Mistrzostw Polski. Teraz przed nimi walka o Mistrzostwo Kraju.
3: Z Misią pracuję od około 4 lat, dlatego że została mi przekazana pod opiekę. Nie byłem z nią na kursie. Jej poprzedni przewodnik, który z nią rozpoczynał pracę, szkolił ją w Sułkowicach. Niestety nie mógł kontynuować pracy razem z nią, dlatego koordynatorzy podjęli decyzję, żeby mi ją przekazać pod opiekę. No i tak jak mówię, od ponad 4 lat pracujemy razem. Jeden dzień w tygodniu mamy poświęcony na takie szkolenie psa. Możemy doskonalić sprawność użytkową tych psów. No i wydaje mi się, że dosyć dobrze nam to idzie. Dosyć dobrze się dogadujemy. Fajnie nam się współpracuje.
1: Powiedział Radiu Centrum starszy aspirant Przemysław Zaleśny, przewodnik psa z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zanim duet powalczy w finale krajowym, wziął udział w spotkaniu najlepszych wielkopolskich przewodników psów służbowych i ich czworonożnych partnerów na służbie z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem. Zgodnie z regulaminem mistrzostw każdy garnizon wojewódzki będzie reprezentował

0: z 27 budynków archiwów, które zostały objęte programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: Urząd Miejski Gminy Opatówek zyska ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.
2: Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam Urząd Miejski Gminy Opatówek.
0: Zdradził szczegóły tej inwestycji w rozmowie z Radiem Centrum Sebastian Wardencki, burmistrz Opatówka. Wartość inwestycji to spełna 1 900 000 zł, z czego nieco ponad 190 tysięcy gmina pozyskała w ramach dofinansowania z PFRON-u. Projekt przewiduje m.in. zagospodarowanie terenu, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek o windę zewnętrzną, schody zewnętrzne oraz wiatrołap, a także budowę attyki.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Jubileusz 75-lecia świętował Dom Chłopaków w Broniszewicach. To miejsce, które przez dziesięciolecia tworzyły siostry dominikanki, budując nie tylko dom dla swoich podopiecznych, ale także wspólnotę opartą na wierze, trosce i bliskości.
3: 75. urodziny Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, znanego w całej Polsce jako Dom Chłopaków, były świętem ludzi i niezwykłej wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy, siostry, pracownicy, przyjaciele. Historia tego miejsca sięga jednak roku 1919, kiedy dominikanki stworzyły w Broniszewicach sierociniec. Po wojnie wróciły do zniszczonego pałacu, a w 1951 roku przyjechał tu pierwszy chłopiec z niepełnosprawnością i rozpoczął się nowy rozdział tej historii. Gdy stary pałac przestał spełniać potrzeby mieszkańców, dominikanki podjęły się budowy nowego domu chłopaków, a później także kaplicy Najświętszej Rodziny, dostosowanej do potrzeb wszystkich podopiecznych. Właśnie w tej kaplicy odbyła się jubileuszowa msza święta dziękczynna. Potem był czas na radość i występy samych chłopaków, którzy pokazali, że to przede wszystkim oni są sercem tego wyjątkowego miejsca. Jubileuszowi towarzyszył również drugi festiwal smaków Fundacji Sióstr Świętego Dominika z udziałem 13 kół gospodyń wiejskich z powiatu pleszewskiego. Bo Dom Chłopaków to nie tylko budynki. To dom, których dominikanki przez lata budowały przede wszystkim ludźmi, troską i miłością. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
0: Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470 od Skarszewa. Inwestycja realizowana jest przez samorząd województwa wielkopolskiego, a jak podkreśla Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, jej ukończenie poprawi nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo rowerzystów.
4: Docelowo ta ścieżka powstanie do Kalisza i w drugą stronę myślę, że to będzie połączenie Kalisza z Turkiem docelowo, bo takie są plany. To jest bardzo niebezpieczna, ruchliwa droga wojewódzka, więc to bezpieczeństwo dzięki tej ścieżce pieszo-rowerowej zostało znacznie poprawione.
0: Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu.
1: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: Czy zbiornik w Szałem ponownie stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kalisza oraz powiatu kaliskiego? Jak przekazał podczas konferencji prasowej Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej, do Komisji Europejskiej ma trafić projekt, dzięki któremu może się udać pozyskać środki na oczyszczenie zbiornika w Szałem, a także cieków wodnych, które do niego docierają.
6: Składamy projekt do takiego bardzo innowacyjnego miejsca. To miejsce w Komisji Europejskiej zajmuje się między innymi takimi specjalistycznymi projektami. Jest tym tak zwanym projektem LIFE-owskim. Budżet tego projektu mniej więcej to jest około 30 milionów złotych. Ten projekt musi posiadać w sobie mnóstwo innowacyjnych rozwiązań dotyczące oczyszczania. Przy okazji mają być też rezultaty związane z małą retencją, momentami większą, z odzyskiwaniem wody, z wszystkimi ekologicznymi sposobami oczyszczania cieków wodnych.
5: Podkreśla Mariusz Witczak, który dodaje, że to z jego inicjatywy od 2024 roku udało się zorganizować współpracę wielu podmiotów, czego zwieńczeniem jest powstanie tego projektu. Uzyskanie środków nie jest pewne, ale jak przekonuje poseł KO, firma, która odpowiada za stworzenie tego projektu, ma doświadczenie i sukcesy na tym polu.
6: Rozstrzygnięcie tego projektu będzie miało miejsce mniej więcej w marcu, kwietniu. Korzyści wynikające z naszych prac Wód Polskich, gmin, naukowców, analityków, organizacji pozarządowych. To są zyski na lata, dlatego że na szczęście z tym projektem lajfowskim jest tak, że on jest realizowany w edycjach. I gdyby się cokolwiek wydarzyło, co by nas nie satysfakcjonowało, no to będzie dogrywka tego projektu. Ale ta dogrywka odbywa się już we współpracy z Komisją Europejską, bo mam nadzieję, się uda już wygrać

0: marcu. Jeśli nie, to ta nasza praca nie pójdzie na marne, bo będziemy w tych dogrywkach brali udział, więc koniec końców pozyskamy te pieniądze.
1: Zapewnia Mariusz Witczak. Projekt w tej sprawie ma trafić do Komisji Europejskiej jeszcze we wrześniu.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Przed nami kolejna, siódma już edycja Festiwalu Błogosławionych i Świętych w Nowych Skalmierzycach. Patronem tegorocznej odsłony jest święty Stanisław Kostka.
3: Tegoroczny siódmy już Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo poświęcony jest postaci, która jest patronem Polski, ale także patronem polskiej młodzieży. Święty Stanisław Kostka. Jemu właśnie poświęcony będzie ten festiwal. I wszystko, co będzie się działo, będzie przybliżało jego postać. Zapraszamy całe rodziny. Myślę, że każdy, od przedszkolaka po osobę dorosłą, znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym festiwalu.
1: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Maria Bednarczyk-Antczak, koordynatorka festiwalu. Tegoroczna odsłona od 25 do 26 września, ale już teraz można podziwiać chociażby wystawę plenerową pod tytułem Patron Wielkich Pragnień. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
4: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Demografia wymusza zmiany w gminnej oświacie. Od 1 września w gminie Ostrów Wielkopolski działa 5 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. To duża reorganizacja sieci placówek, ale jak podkreśla gmina, żadna szkoła ani przedszkole nie zostały zlikwidowane.
5: Nowe zespoły szkolno-przedszkolne powstały w Sobótce, Szczurach, Lamkach, Lewkowie i Daniszynie. W Sobótce szkoła została połączona z dwoma przedszkolami, w Sobótce i Borowcu. W Szczurach szkoła tworzy teraz jeden zespół z przedszkolem w Biniewie. W pozostałych miejscowościach do szkół dołączono miejscowe przedszkola. Zmiany mają przede wszystkim dostosować organizację gminnej oświaty do coraz mniejszej liczby dzieci. Wójt Dariusz Pryszak mówi wprost, że sytuacja demograficzna staje się coraz poważniejszym wyzwaniem.
6: Powodem głównym tego całego zjawiska jest to, że niestety demografia, która dzisiaj jest w całej Polsce, jest negatywna i dzisiaj nie możemy nadmówić ani o kryzysie demograficznym. W związku z czym, żeby te szkoły mogły funkcjonować w normalnym standardzie, w normalnym zakresie, a można też było elastycznie zarządzać latami nauczycielskimi, dokonaliśmy połączeń tych placówek.
5: Władze gminy podkreślają, że reorganizacja nie oznacza jednak likwidacji placówek. Wszystkie szkoły i przedszkola w gminie nadal działają, a na początku roku szkolnego nie było także zwolnień nauczycieli. Jednocześnie gmina nie ukrywa, że wskaźniki demograficzne mogą w przyszłości wymusić konieczność ograniczenia liczby etatów. Przykład gminy Ostrów Wielkopolski pokazuje, że właśnie spadek liczby uczniów może być w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla samorządów. Problem dotyczy zdecydowanej większości gmin w regionie, a prognozy demograficzne nie zapowiadają zmiany niekorzystnych tendencji. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
4: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Jedynie do 16 września można zgłaszać się do jubileuszowej 10. edycji pieszo-rowerowego rajdu loretańskiego, który odbędzie się w niedzielę 20 września w Skrzebowej i Moszczance.
7: Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzić wolny czas, w tym przypadku niedzielne popołudnie 20 września. Ci, którzy lubią jeździć na rowerze bądź też chodzić pieszo, zapraszamy, żeby skorzystali z naszej propozycji. Do wyboru są 3 questy piesze, czyli takie spacery z zadaniami do wykonania. Po raz pierwszy będzie uruchomiony quest Tam, gdzie pachną zioła, czyli szlakiem ziołowych ławek w Skrzebowej w Moszczance, a do tego 3 trasy rowerowe, gdzie będzie można zobaczyć najbliższą okolicę.
1: Powiedział Radio Centrum Karol Marszał, organizator rajdu. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i osoby indywidualne. Udział w rajdzie jest darmowy, a partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
4: Słuchasz, więc wiesz.
1: Przed sądem rejonowym w Kaliszu rozpoczął się proces byłego pracownika domu dziecka w Ostrowie Kaliskim, Jacka P. Mężczyzna oskarżony jest o naruszenie nietykalności cielesnej dwojga wychowanków, o czym Radio Centrum informowało jako pierwsze.
8: Dwukrotnie naruszył nietykalność cielesną małoletniej, klepiąc ją po pośladku oraz o to, że w dniu 30 września 2024 roku na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej imienia Aniołów Stróżów w miejscowości Brzeziny w następstwie szarpania i przytrzymywania siłą małoletniego spowodował u niego obrażenia ciała pod postacią w okolicy brody, przyśrodkowo, po stronie prawej, dyskretne podbiegnięcia krwawe, a następnie w towarzyszących okolicznościach zagroził słownie małoletniemu uszkodzeniem ciała, która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.
1: Powiedziała podczas odczytywania aktu oskarżenia prokurator Katarzyna Nowak. Mężczyzna nie przyznał się do winy, tłumaczył, że nigdy nie dotknął dziewczynki, natomiast chłopca złapał za odzież, gdy ten rzucał po świetlicy poduszkami. O domu dziecka zrobiło się głośno w 2024 roku, kiedy to w placówce przeprowadzono kontrolę, która wykazała szereg nieprawidłowości, w tym w zachowaniu kilkorga wychowawców. Proces, który się rozpoczął wczoraj, jest jego pokłosiem.
9: To całe postępowanie jest konsekwencją nieprawidłowości, które zostały w funkcjonowaniu tej placówki dostrzeżone przez właściwe instytucje. Są te nieprawidłowości dotyczące też postępowania w stosunku do małoletnich. Tak? To jest bardzo istotne i dobrze, że o tym mówimy. Myślę, że to jest też istotne nawet z perspektywy osób, które przebywają w tego rodzaju placówkach, że jednak jeżeli się jakieś nieprawidłowości zdarzają, to warto je zgłaszać.
1: Powiedziała Radio Centrum Kinga Marchwicka-Sobocka, reprezentująca małoletnią pokrzywdzoną. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zmieniamy temat. W pasiekach dobiegają końca zbiory miodu. Te trwają od kwietnia, kiedy to kwitnie rzepak i mniszek. Latem dominuje akacja, lipa, gryka oraz facelia, a sierpień, wrzesień należą do wrzosów i spadzi. Oczywiście zbiory zależą od wielu czynników, ale w Wielkopolsce pszczelarze powinni być zadowoleni z tegorocznego sezonu.
10: Jestem prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego, więc trochę obserwuję te rejony. Z tego co wiem, co mi koledzy mówili, spadzi nie ma za dużo, ale tutaj dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce i muszę powiedzieć, że zbiory miodu w Wielkopolsce bardzo się udały. Sam osobiście mam 60-pniową pasiekę, zebrałem bardzo dużo rzepaku i zebrałem w tym roku pierwszy swój nostrzyk, także rewelacyjny miód nostrzykowy. Na pewno będzie facelia, myślę, że będzie gryka w rejonach poznańskich i rzepak jest, że te miody powinny być.
1: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu i równocześnie prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Z obserwacji pszczelarzy wynika, że najchętniej sięgamy po miody płynne, chociaż krystalizacja to naturalny proces. Jeśli nie zachodzi, może świadczyć to o dodatku do miodu substancji niedozwolonych.
4: Tak minął tydzień. Środa.
1: Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od awaryjnie zamknięta będzie droga powiatowa Janków I. Grodzisk. Nieprzejezdny będzie m.in. most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają do końca listopada.
11: Powodem nagłego zamknięcia jest awaria, do której doszło podczas kolejnego etapu przebudowy drogi. Jak informuje starostwo powiatowe w Pleszewie, nastąpiło rozmycie i uplastycznienie gruntu w konstrukcji jezdni. Uszkodzenie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców oraz innych uczestników ruchu. Droga zostanie zamknięta w środę 9 września. Zakaz ruchu obejmie odcinek Grodzisk, granica powiatów kalińskiego i pleszewskiego, w tym most na rzece Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia mają obowiązywać do 30 listopada. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 12 ton wyznaczono objazd w kierunku Brzezia i Pleszewa. Trasa prowadzi od drogi wojewódzkiej 442 przez Piotrów, Zagorzyn do Jutrów i Popówek, a następnie drogą krajową numer 12. W przeciwnym kierunku kierowcy będą musieli dojechać do Jankowa I i dalej na Stawiszyn. Pojazdy powyżej 12 ton będą musiały korzystać z objazdu przez Kalisz. Wykonawca ma zabezpieczyć uszkodzony odcinek i oznakować wszystkie trasy zastępcze, informuje starostwo powiatowe w Pleszewie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Trwa poszukiwanie pomysłu, na co wykorzystać wyremontowaną wieżę ciśnień w Radliczycach. Obiekt ma być okazyjnie udostępniany do zwiedzania i niewykluczone, że powstanie tam przestrzeń wystawiennicza związana z historią miejscowości i gminy Szczytniki.
12: Główną podstawową rzeczą było, żeby zabezpieczyć ten obiekt, dlatego została wykonana wymiana dachu, konserwacja wieżby dachowej oraz w środku były konserwacje schodów. Tam jest bardzo ciekawa infrastruktura do zbiornika wodnego, tam jest potężny zbiornik wodny. Cała ta infrastruktura jest ze zbiornikiem, łącznie z piecem, który jest na dole i podgrzewał ten zbiornik zimą. Więc to wszystko zostało odnowione, odmalowane, wykonana została podłoga na dole.
1: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wawrzyniak, sekretarz gminy Szczytniki. Na razie nie ma jeszcze konkretnego planu na zagospodarowanie wieży, ale są pomysły. Jednym z nich jest stworzenie w obiekcie Izby Pamięci. Znajdująca się przy dworcu kolejowym w Radliczycach wieża została wyremontowana za kwotę 400 tysięcy złotych, z czego spora część to dotacja z Polskiego Ładu.
4: Słuchasz, więc wiesz.
1: Marcin Jantas został nowym dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. O stanowisko ubiegały się dwie osoby. Powodem poszukiwania nowego dyrektora kaliskich drogowców było odejście z końcem lipca na emeryturę dotychczasowego wieloletniego szefa ZDM Krzysztofa Gałki.
13: Nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Miejskich miasto Kalisz ogłosiło w połowie lipca. Zainteresowani kierowaniem miejską jednostką odpowiedzialną za budowanie, remontowanie i utrzymanie dróg na złożenie ofert mieli 2 tygodnie. Zgłosiły się 2 osoby. O wyborze nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Urząd Miasta Kalisza poinformował we wtorek 9 września. W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Marcin Jantas z Jarocina. Posiada on wymagane na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Kandydat wykazał się znajomością zasad, specyfiki oraz przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie BIP. Nowy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ukończył Politechnikę Radomską. Jest inżynierem elektroenergetykiem. Przez 10 lat pracował w prywatnych firmach z branży teletechnicznej. Później związał się z jednostkami samorządowymi w Jarocinie. Kierował Jarocin Sport, był prezesem zarządu w Szpitalu Powiatowym oraz w PWiK. Teraz będzie zarządzał drogami w Kaliszu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: www.rc.fm.
1: To pierwszy rok szkolny w Kaliszu, w którym naukę rozpoczęło zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich. Od września w pierwszych klasach publicznych szkół podstawowych uczy się niespełna 850 dzieci.
14: W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej, w granicach 70 dzieci mniej niż w zeszłym roku szkolnym, tak 950-970-900 dzieci mieliśmy. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół placówek niepublicznych.
1: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W mieście są 24 szkoły podstawowe. Otwarto w nich w tym roku 37 oddziałów klas pierwszych, o 6 mniej niż przed rokiem.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Wysyłając kobiecie wiadomości, uporczywie ją nękał. To wnioski prokuratury rejonowej po trwającym niemal 2 lata śledztwie, w którym podejrzanym jest lokalny samorządowiec. Mężczyzna to radny Rady Miasta i Gminy Kępno.
15: Prokurator rejonowy w Kępnie w toku prowadzonego postępowania na podstawie zgromadzonego materiału przedstawił 34-letniemu mężczyźnie zarzuty dotyczące zachowań, do których miało dochodzić pomiędzy sierpniem 2024 a grudniem 2024, a dotyczą one zachowania podjętego na uporczywym nękaniu poprzez wysyłanie wiadomości, czym wzbudzono u pokrzywdzonych poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia i istotne naruszenie prywatności. Czyn zakwalifikowany został jako uporczywe nękanie.
1: Powiedział Radio Centrum prokurator Maciej Meller z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Radny nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Kępnie nadal prowadzi postępowanie w tej sprawie. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
16: Nowy sezon i nowe spektakle. Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu rozpoczyna sezon 2026-2027 mocnym akcentem. 25 września na scenie kameralnej odbędzie się premiera Prezydentek Wernera Schwaba w przekładzie Moniki Muskały, które wyreżyseruje Wojciech Urbański.
17: Przedstawienie jest 3-osobowe, grają 3 prezydentki, Bożena Remelska, Ewa Kibler i Agnieszka Dzięcielska, creme de la creme. Bohaterki są osobami z takiej grupy społecznej, gdzieś tam na końcu układu takiego marginalizowanego. 3 jakby proste kobiety ze swoimi tam większymi lub mniejszymi problemami, które no, próbują pojąć świat i w swoich takich miazmatach, które tworzą w ogóle, żeby przeżyć, no, starają się go jakoś wymyśleć, opisać.
16: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Zaczekiewicz, dyrektor Kaliskiego Teatru. Prezydentki to groteskowa drama, która może uświadomić widzom bolesną, tragikomiczną prawdę o ludzkiej egzystencji. Drugą premierą sezonu, zaplanowaną na 7 listopada, będzie muzyczna adaptacja powieści Płaszcza i Szpady, czyli 3 muszkieterowie, a ostatnia w tym roku premiera będzie atrakcją dla publiczności spragnionej wielkiej klasyki. Na deskach Kaliskiego Teatru zobaczymy ostatnią sztukę Antoniego Czechowa, czyli Wiśniowy Sad w reżyserii Bartosza Zaczekiewicza.
2: Coś przed
4: przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
16: We wtorek przed Sądem Pracy w Kaliszu odbyła się kolejna rozprawa w sporze byłego organisty Marcina Madalskiego z franciszkanami z parafii w Choczu. Postępowanie nie zakończyło się wyrokiem. Sąd dał stronom 2 miesiące na rozmowy i próbę polubownego zakończenia konfliktu.
11: Spór dotyczy rozwiązania umowy o pracę oraz propozycji zmiany warunków zatrudnienia organisty z pełnego etatu na pół etatu. Marcin Madalski twierdzi, że nie odmówił dalszej współpracy na nowych warunkach w sposób, który by uzasadniał rozwiązanie umowy. Jak poinformował po rozprawie, sąd zwrócił uwagę na braki w dokumentacji dotyczącej jego zatrudnienia i zobowiązał stronę pozwaną do jej uzupełnienia. Zwolnienie wieloletniego organisty doprowadziło też do wyraźnych podziałów w parafii w Choczu, która obejmuje prawie całą gminę. Wynika to m.in. z licznych wpisów i dyskusji w mediach społecznościowych, gdzie część mieszkańców gminy otwarcie wspiera Madalskiego, a konflikt stał się przedmiotem emocjonalnych komentarzy. Może być tak, że nawet ewentualne porozumienie stron, które sugeruje sąd, nie musi oznaczać szybkiego zakończenia napięć, a odbudowanie relacji w podzielonej parafialnej społeczności może być bardzo trudne. Teraz obie strony mają 2 miesiące na podjęcie rozmów. Jeśli nie dojdzie do ugody, sprawa będzie kontynuowana przed sądem. Franciszkanie werdyktu sądu nie komentują. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
13: Przed nami kolejna edycja Wielkopolskiego Święta Pyry. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Konkurs czerpiący z dziedzictwa i tradycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców z całej Wielkopolski.
18: Zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
13: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorzy czekają na zgłoszenia konkursowe do 2 października. Rywalizacja ziemniaków odbędzie się w 2 kategoriach. Na najlepszą potrawę z pyry ta konkurencja skierowana jest do kół gospodyń wiejskich oraz na największą wielkopolską pyrę, których ważenie odbędzie się podczas finału wydarzenia, czyli w sobotę 10 października w Sieroszewicach.
2: Radio Centrum i tu i tam.
13: Antonin po raz kolejny rozbrzmiewać będzie piękną muzyką w mistrzowskim wykonaniu. Przed nami 45. edycja festiwalu Chopin w barwach jesieni, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystąpią wirtuozi muzyki Chopina z całego świata.
19: Mamy piękną klamrę kompozycyjną, jeśli chodzi o program, ponieważ pierwszy recital i ostatni recital tego programu to są stricte recitale chopinowskie w wykonaniu laureatów i uczestników finalistów konkursu chopinowskiego, tego najświeższego z tamtego roku, i rozpocznie młodziutka, niesamowita Chinka Tian Yao Liu. Zakończy cały festiwal Dawid Krikuli, Gruzin, a w środku tego programu mamy koncert kameralny, mamy recital wokalny, mamy niezmiennie Chopin w aksamicie nocy.
13: Powiedziała Radio Centrum Alicja Felisiak z działu artystycznego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Renoma festiwalu i jego waga sprawiają, że organizatorzy co roku starają się, by zaskoczyć i usatysfakcjonować publiczność.
20: Zdecydowanie ta publiczność jest w dużej mierze taka stała, taka, która pilnuje tego, żeby znaleźć się na widowni pałacu w Antoninie. Organizacyjnie to także jest bardzo trudne, bo pałac jest kameralny, także może zmieścić określoną liczbę osób. To wszystko powoduje, że atmosfera tego festiwalu, właściwie takiego spotkania muzycznego i widowni jest wyjątkowa. I pamiętajmy też, że staramy się też ubogacać jakby ten program innymi dziedzinami sztuki. W tym roku mamy 3 wystawy.
13: Powiedział Rady Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W Antoninie wydarzenie odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Partnerem medialnym jest Radio Centrum, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
13: Były wiceprezydent Ostrowa Mikołaj K. może jednak trafić do więzienia. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu o zarządzeniu wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności.
5: Najnowsze postanowienie sądu dotyczy sprawy związanej z wykonaniem prawomocnego wyroku za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków z czasów, gdy Mikołaj K. był wiceburmistrzem Jarocina. W listopadzie ubiegłego roku sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem państwowym i samorządowym oraz stanowisk w określonych spółkach prawa handlowego. Po uprawomocnieniu się wyroku Mikołaj K. zrezygnował z funkcji zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, ale niedługo później został społecznym pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw rozwoju. Funkcja ta nie była wynagradzana z budżetu miasta. Po ostrej krytyce ze strony opozycji zrezygnował ze współpracy z miastem. W maju tego roku Sąd Okręgowy w Kaliszu z urzędu przeprowadził postępowanie wykonawcze i zarządził wykonanie zawieszonej kary roku pozbawienia wolności. Mikołaj K. nie zgodził się z tą decyzją i wniósł zażalenie. Wskazywał przy tym na opinie prawne, z których miało wynikać, że zakaz orzeczony przez sąd nie obejmował jego działalności prowadzonej na podstawie umów, ponieważ nie zajmował stanowisk zarządzających, a świadczył jedynie usługi doradcze. Sąd apelacyjny w Łodzi rozpatrzył zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Przewodniczący drugiego Wydziału Karnego poinformował, że zaskarżone postanowienie zostało utrzymane. Oznacza to, że wcześniejsza decyzja o wykonaniu kary roku pozbawienia wolności pozostaje w mocy. Dokładne uzasadnienie wyroku w Łodzi nie zostało dotąd upublicznione. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: Interwencja policji i przepychanki. Tak wygląda wymiana rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w Kaliskim Szczypiornie. Odwołany poprzedni rektor, wywodzący się z kaliskich struktur Solidarnej Polski, Michał Sopiński, nie chce przyjąć do wiadomości zmian. W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Więcej na ten temat na facebookowym profilu Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Akademia Myśli Przepięknych, czyli wspólny projekt władz gminy Ceków Kolonia, Miejscowej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, organizuje we wrześniu kolejne spotkanie.
21: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki.
0: Zdradził Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt Cekowa, który dodaje, że najbliższy gość Akademii to reporter i filmowiec, który przez lata pracował w miejscach ogarniętych konfliktami, m.in. w Syrii i na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Bezrobotnych jest więcej niż w ubiegłym roku, przynajmniej w Kaliszu i powiecie kaliskim. Wzrost jest nieznaczny, ale pieniędzy na aktywizację jest za to mniej.
22: Mamy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 3208 osób. 1653 to są kobiety, 1555 to są mężczyźni. I była niższa o 34 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca lipca oraz większa o 334 osoby w porównaniu do poprzedniego roku. Wynika to również z tego, że my mamy środków mniej na aktywizację osób bezrobotnych i nie jesteśmy w stanie wykluczyć tych osób bezrobotnych, które no nie chcą pracować, a chcą tylko korzystać z zasiłków dla bezrobotnych.
0: Powiedział Radio Centrum Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Stopa bezrobocia dla powiatu kaliskiego wynosi obecnie 4,2%, a dla miasta Kalisza 4,6%.
2: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
16: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Michalik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu.
23: Witam, słuchaczu.
16: Panie dyrektorze, minął już ponad rok pana pracy na stanowisku dyrektora w Kaliskim Okrąglaku. Jakby mógł pan tak w kilku słowach opisać, jaki to był rok?
23: Na pewno z jednym słowem mogę powiedzieć ciężki. Dużo niespodzianek, ogromna ilość rzeczy do odtworzenia. Ogromna ilość spotkań. Pamiętam, że pierwsze 3 albo 4 miesiące to jak naliczyłem te spotkania, które były w grafiku u pani sekretarki, to ponad 300 było spotkań w miesiącu. To był ogrom rozmów, koncepcji, wysłuchania wszystkich stron. No, było co robić, było co robić. Nie ukrywam, dzisiaj może jest trochę mniej, ale te takie najważniejsze rzeczy postarałem się, żeby w ciągu roku zostały zakończone.
16: Ten rok był też ciężki, troszeczkę o tym rozmawialiśmy przed naszym wejściem na antenę i mówimy tutaj o kwestiach finansowych, bo pod koniec sierpnia jeden z radnych sejmików województwa wielkopolskiego ujawnił na przykład listę 16 lekarzy, którzy w ubiegłym roku zarobili niespełna 28 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi strata na zakończenie 2025 roku. No No i co, między tymi danymi jest jakaś korelacja w ogóle? Jak to wygląda?
23: Czyli zacznijmy od tego, że strata na koniec roku składa się z różnych elementów. Bardzo proszę nie przekładać tego jeden do jednego, bo na tej liście tych 16 osób oczywiście znajdują się już lekarze, którzy nie współpracują ze szpitalem, ale to nie była sztuka wziąć i rozwiązać stosunek pracy z jednym czy z drugim lekarzem czy trzecim, bo ci pacjenci przychodzą do szpitala, ktoś musi ich przyjąć. W sytuacji ograniczonej ilości specjalistów moim działaniem miało być zachowanie obsługi pacjenta, a w międzyczasie trzeba było poszukać tych lekarzy, którzy wejdą w ich miejsca i zaczną na jeszcze wyższym, w mojej ocenie, poziomie obsługiwać pacjentów, bo dam taki przykład, słynna sprawa naszej ginekologii, dam na przykładzie ilości porodów, średnio teraz miesięcznie mamy około 70 porodów, a rok temu było ich 32-35, więc mamy znaczącą poprawę. To nie jest tak, że odchodzi lekarz X, a przychodzi lekarz Y i nagle w ciągu jednego dnia dokonujemy zmian. Musimy poczekać na zmianę trybu pracy. To nie jest pojedynczy pracownik, tylko zespoły. Ja staram się dokonywać zmian zespołowo, a nie pojedynczych, indywidualnych aspiracji poszczególnych ludzi.
16: No bo wspominał pan też, że tak naprawdę ci lekarze to głównie zarabiają dla szpitala.
23: Tak, jeżeli wracając do tych 16 osób, to tak, tam na tej liście są lekarze w dużej mierze oddziału kardiologicznego. To chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że dam przykład. Jak każdy człowiek, lekarz ma prawo do urlopu i chciałbym, żeby ten jeden czy drugi lekarz był wypoczęty. Na takim przykładzie mogę dać. Lekarz, który wziął urlop na 2 tygodnie, wartość kontraktu, czyli przychodu, która nie została przez niego zrealizowana, ma wyjątkowe umiejętności, spadła w jednym miesiącu o 2,5 miliona złotych. A jeżeli chodzi o wartość w ogóle kontraktu kardiologicznego, to szpital posiada ponad 60 milionów, więc i najciekawsze, że ta rentowność oddziału szeroko pojętego kardiologicznego szacuje na dzień dzisiejszy w granicach 25%, czyli 15 milionów czystego zysku to przynosi. Myślę, że ten zysk nie jest nawet w stopniu 1:1 wynagrodzenia lekarza dla szpitala. Jeżeli chodzi o kardiologię, to jest to filar funkcjonowania szpitala w Kaliszu i dzięki tym zyskom uzyskiwanym w szpitalu potrafię zabezpieczyć funkcjonowanie innych oddziałów, które no niestety poprzez funkcjonowanie i wycenę NFZ-u nie są w stanie się zbilansować, aczkolwiek nie lubię tego słowa, ale no wyjść na tak zwane zero. Dam przykład, czy to od lat ginekologia i położnictwo, aczkolwiek można tam zredukować trochę, więcej niż trochę kosztów, ale chirurgia ogólna, czy oddziały nefrologii, czy oddziały jakieś takie laryngologii, które no niestety szpitalowi nie przynoszą zysków. Ograniczenie udzielania świadczeń raczej mieszkańców by nie ucieszyło, tak jak w przedmiocie urologii, o której mam nadzieję, że będziemy też rozmawiać.
16: No będziemy rozmawiać, to skoro już ten temat padł, no to właśnie, co z tą urologią? Ona miała być zawieszona tylko do końca maja, potem się okazało, że do końca lipca, teraz teoretycznie do końca października. Dlaczego?
23: Tak jak pozwoliłem sobie wspomnieć o urologii, urologia no, to jest taki proces inwestycyjny wychodzące ponad obecne funkcjonowanie. Zacznijmy od tego, że cały proces inwestycyjny nie opiera się na tym, że weźmie pan murarz czy jakaś firma i zacznie zbijać płytki albo będziemy kleić nową wykładzinę, tylko proces inwestycyjny polega na całym uzgodnieniu, czyli wszystkie plany, projekty, akceptacje, później przesłanie tych akceptacji do podmiotów, które zezwalają na wydatkowanie środków publicznych, czyli muszę wystąpić do takiego systemu, to się ładnie nazywa JOWISZ, o ocenę celowości inwestycji. Ta ocena celowości musi być pozytywna. To on trafia do Urzędu Wojewódzkiego, do NFZ-u, uzgodnienia. Później, jeżeli chcę coś kupić do tej urologii, muszę znaleźć co najmniej 3 wyceny do każdego urządzenia, przeprowadzić postępowanie, a sam proces inwestycyjny typu, że zmienimy drzwi, okno i płytki, to proszę mi wierzyć, to już jest drobiazg w stosunku do całej papierologii i procesu. I na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że my jesteśmy już po wszystkich tych aspektach projektowo-planistycznych, przystępujemy do przetargu 18 września ogłaszamy przetarg. Planujemy, że te usługi budowlane są w stanie nam zejść. Przyjmijmy, jeżeli nie będzie znów jakichś tam odwołań do końca października. Jeżeli nie będzie nic, żadnego problemu, najwyżej może to ewentualnie się przesunąć, że jakiś tam dostawca powie, że nie jest w stanie dostarczyć pewnego sprzętu, no to będziemy próbowali jeszcze go przesunąć, ale jesteśmy już zdecydowanie dużo bliżej niż dalej. To jest jedna rzecz, a dam na przykładzie tej urologii, że występujemy o sprzęt, jakim jest robot Da Vinci. On kosztuje 22 miliony złotych. Proszę mi wierzyć, taką wewnętrzną ambicję mam, żeby sprowadzić do szpitala w Kaliszu najnowszy zespół robotyczny. Oczywiście przeprowadzaliśmy różnego rodzaju testy, różnych innych systemów, ale na dzień dzisiejszy nastawiamy się na najnowszy i najlepszy według naszej oceny zespół robotyczny. Myślę, że ci pacjenci z zakresu urologii, a to 90% zabiegów urologicznych dzisiaj się wykonuje robotycznie. I w przypadku innych zakresów ginekologii czy chirurgii ogólnej, no, będziecie Państwo zadowoleni, ale proszę jeszcze trochę o cierpliwości. To są ogromne pieniądze, ale przesuwamy proces medyczny naprawdę do XXI wieku.
16: No to zapytamy, jeżeli chodzi o te pieniądze, to co z NFZ-em, bo to pieniądze z NFZ-u też gdzieś wiszą.
23: Padło takie stwierdzenie, nie pamiętam dokładnie kiedy, jednego z radnych wojewódzkich, że mam tam 20 ileś milionów zobowiązań wymagalnych. Tak, potwierdzam to, ale chciałbym nadmienić, że nie ma tam kwoty 12 milionów nadwykonań, które wykonał szpital, a fundusz niestety nie zapłacił. No, zazwyczaj to pacjent jest chory i my jako szpital musimy rozwiązać problem, ale teraz problemy finansowe z NFZ-em, czyli nie ma jakiejś takiej sumienności albo jakby systematyki przekazywania środków, a może systematyki, a nie tyle sumienności, systematyki, bo przedtem środki finansowe można było gdzieś zaplanować średnio co kwartał, ale na dzień dzisiejszy te terminy się zaczynają rozjeżdżać nam jako świadczeniodawcom i no i nie ukrywajmy, placówki dostają zadyszki, ale nikt państwa jako pacjentów nie odsyła. Ja sobie nie pozwolę, żeby jakiegokolwiek pacjenta potrzebującego odesłać do innego szpitala, więc przyjmujemy wszystkich, biorę pełną odpowiedzialność za przyjmowanie pacjentów, a pieniądze w jakiejś tam konsekwencji i tak odzyskamy z NFZ-u. Zatem jeżeli mamy nawet 20 milionów zobowiązań wymagalnych, a 12 nam wisi fundusz, no to zostaje nam 8. A chciałbym nadmienić, że jak przychodziłem do szpitala, to na dzień dobry miałem 41, więc myślę, że chyba jeszcze tragedii nie ma. Oczywiście to jest duże ryzyko płynnościowe, no ale jako zespół, administracja, pracownicy musimy dbać o to, żebyśmy wyszli. Plan założony jest na to, żebyśmy wyszli w ciągu 3 lat obronną ręką z tej całej sytuacji. No trzeba posprzątać, pozamiątać i wyjdziemy na prosto.
16: Gdzieś tam chyba jeszcze wiszą te zobowiązania wobec personelu medycznego, które gdzieś tam też były, wisiały w związku z na przykład ze złymi umowami.
23: Tak, wiszą. Teraz przygotowujemy się na wypłatę, przyjmijmy to drugiej raty, ale to już jest jakby czwarta, bo połowę wypłaciliśmy i tą połówkę rozdzieliliśmy na 2 lata, czyli na ten rok i następne. Według wstępnych obliczeń naszych potrzebujemy około 5 600 000 na wypłatę netto dla tego personelu. Pozostałe koszty typu ZUS-u, podatki, no to już są jakby pochodną i teraz musimy wiedzieć, w którym momencie każdy pracownik gdzieś tam wpada w jakieś progi, nie progi, to liczymy. Według tej informacji, które posiadam z NFZ-u, które już wcześniej, bo to nie jest tak, że czekam, aż ktoś mnie poinformuje, pojechałem do NFZ-u, do Poznania, powinniśmy się wyrobić z terminem i powinniśmy wypłacić wszystko w terminie.
16: No to jest chyba świetna informacja, ale no jest jeszcze jedna rzecz.
23: Znaczy, ja powiem tak, jak będę miał pieniądze na koncie, to będę w ten czas szczęśliwy. Nie lubię fantazjować w zakresie pieniędzy, nie wydaję pieniędzy, zanim jeszcze ich nie dostałem.
16: No ale dużym obciążeniem jest chyba też koszty obecnie utrzymania całego szpitala jako samej placówki per se, na przykład, nie wiem, prąd i tak dalej. A skoro już o prądzie mowa, to jak tam fotowoltaika?
23: No działa. Nie ukrywam, że początek roku nas nie rozpieszczał pod względem pogody, ale okresy później słoneczne, bo to nie mówimy o temperaturze, tylko o okresach słonecznych dały efekty. No, chciałbym tutaj dać też sprostowanie, że nic się nie dzieje, bynajmniej dzieje się, bo jako dyrektor oddałem sprawę do sądu za oddanie farmy fotowoltaicznej do użytkowania przez szpital. Sprawę oddałem do sądu. Wartość przedmiotu sporu jest 1 800 000, przyjmijmy 50 tysięcy, firma, która wykonywała, i oczekuje na rozstrzygnięcie sądowe. No, obliczyliśmy to w oparciu o utratę korzyści, jaką jakby farma działała w wyznaczonym terminie w stosunku do poprzednich miesięcy. Zrobiliśmy średnio i w ten sposób przeliczyliśmy to.
16: I to jest postępowanie cywilne.
23: I jest to postępowanie cywilne. Sąd zważył to postępowanie, odstąpił od postępowania nakazowego i przekazał do rozpatrzenia w trybie cywilnym. Temat ten, nie ukrywam, nawet tydzień temu mi zrelacjonował radca prawny, który to prowadzi postępowanie.
16: No to co, na ten kolejny rok, to czego panu życzyć, panie dyrektorze?
23: Cierpliwości.
16: I
23: cierpliwości. Ja tutaj chciałbym podziękować personelowi szeroko pojętemu, i lekarzom, i pielęgniarkom, i każdemu pracownikowi, bo walczymy o utrzymanie tego szpitala. To nie jest tylko praca jednej czy dwóch osób, ale wszyscy się starają funkcjonować. Jesteśmy w trakcie wymiany, jakby to nie powiedzieć, personelu. Nie ukrywam, że mierzę się co miesiąc z jakimiś tam problemami personalnymi. Najczęściej to są przypadki demograficzne, no bo tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Pracownicy są po pierwsze wieloletni, mają ileś tam lat i mają prawo też do odejścia na emeryturę, ale zastępowalność pokoleń jest dosyć ciężka. Szczególnie chciałbym poprosić o tą cierpliwość w stosunku do lekarzy, bo taki nam przykład tej laryngologii. To jest taki wzorowy przykład, że mam dwóch młodych lekarzy, którzy się specjalizują, ale dwóch starszych panów doktorów, którzy starają się przekazać tą wiedzę i swoje doświadczenie, ale jeżeli jakikolwiek by jeden z nich zachoruje, to nagle się robi problem. Więc na takich oddziałach jak laryngologii mam dużo, dużo więcej. Tutaj myślę, że nie ma czasu na tyle, żebym to wszystko przedstawił. Ale proszę Państwa, jako mieszkańców i pacjentów, o cierpliwość, bo staramy się naprawdę z wszystkich stron i z wszystkich sił. Próbujemy na wszystkie możliwe sposoby pozyskać lekarzy. Lekarza nie kupimy jak rzecz dosyć prostą w jakimś markecie spożywczym, że pójdziemy, otworzymy lodówkę i ściągniemy z półki. To jest wieloletnia próba, a nie mówiąc o tym, że kogoś musimy ściągnąć z innego miasta, który przykładowo mieszka, ma rodzinę, ma dom, te dzieci tam chodzą do szkół, do jakichś innych rzeczy, no to jest, proszę mi wierzyć, ogromny wysiłek. Dam przykład. Na jednym oddziale z neurochirurgii negocjowałem kilkanaście razy do godziny 23 z lekarzami. Nikt tego nie zauważył, ale zmieniła się kadra w oddziale neurochirurgicznym i teraz posiadam spokojnie ilość specjalistów, i to najważniejsze, w takim najlepszym okresie, czyli 37 do 45, i potrafią robić chłopaki cuda, więc tylko cierpliwość.
16: No to jeszcze życzymy zdrowia i siły. W takim razie moim i Państwa gościem był pan Wojciech Michalik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dziękuję panu bardzo.
23: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrbańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój osi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Czyta lektor AI.

0: Na sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. 100 krotka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrbańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Pogoda na dziś.
6: Nie da się ukryć, że mamy już połowę września. Na termometrach teraz od 9 do 10 stopni na południu Wielkopolski. Czy będzie cieplej? Zdecydowanie. Nawet do 19 dzisiaj i według synoptyków mamy spore szanse na chwilę ze słońcem. Dobra wiadomość jest taka, że sobota bez opadów deszczu możecie planować cały dzień.
3: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Właśnie minęła
6: 8.
7: Radio
8: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
10: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
9: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
11: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
9: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
12: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
13: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
14: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
13: I zgranie tego i zrozumienie, jak to pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
9: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
15: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
9: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A znając naszych siatkarzy i wierząc w ich formę, rozprawią się z kolejnym rywalem, podobnie jak rozpykali Portugalię. No kiedy zrobią to nasi piłkarze? Kiedy? Myślę, że doczekamy takich pięknych momentów jak... Kiedy to było? Ojej, lata 70. i 80. minionego stulecia. No, zabrzmiało trochę dramatycznie, prawda? Ale czekamy na te sukcesy. Kibicując siatkarzom. Sobota, poranek, jest już weekend. Tomek Michalak, witam. Będę z wami do 14:00. Będę dobrze grać, żeby się lepiej wstawało. Do porannej kawy, do śniadania. George Ezra.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy.

0: To chłopaki z grupy Kangs z galaktycznym graniem. No tak twierdzą przynajmniej, że to takie galaktyczne, takie solidne. A trzeba przyznać, że fajnie brzmi, bo to zupełnie nowy numer, a zaaranżowany na przecież miło wspominane lata 80. minionego stulecia. 13 minut po godzinie 8. Sobotni poranek przynosi nam oczywiście weekend. Jest kolejny, który to już, ojej, 255 dzień roku. 110 do końca, gdyby ktoś liczył. A z życzeniami od samego rana można się udać na przykład do Marii, Franciszka, także do Mai, Marleny oraz Tacjana. Panie i panowie, wszystkiego dobrego oczywiście dla was. Mamy dużo dobrej muzyki przygotowanej na cały dzień, nie tylko na poranek. Na całe świętowanie na przykład. Teraz Sting i koledzy, czyli The Police.
1: Radio Rano, Radio Centrum.

0: Sobotni poranek. Tak sobie myślę, że gdyby John Lennon nie zaśpiewał nam kilku piosenek w czasie swojej kariery, to świat muzyki wyglądałby zupełnie inaczej i byłby jakiś taki wybrakowany. A te numery od Johna Lennona, no trzeba przyznać, że wracamy do nich z przyjemnością. Nawet w sobotni poranek, podczas weekendu. Zaglądam do porannej prasy teraz i widzę na przykład taki tytuł: zmiany dla pacjentów, sanatoria obniżają opłaty. To nie zdarza się często, żeby w tym kraju obniżano opłaty, więc proszę korzystać. Nie napisali o prądzie, o gazie, o wodzie, ale sanatoria mają być tańsze. Zawsze coś tam w kieszeni zostanie, a co niektórzy w sanatoriach się bardzo lubują, więc zostanie nawet nieco więcej. Prasa pisze też o tym, że Czarna Mamba, czyli słynna jurorka Tańca z Gwiazdami, zdradziła prasie zaskakujące kulisy wyjazdu do Włoch. Otóż wyjechała sama. Bez męża, stwierdzając, że ostatnie 2 miesiące była przy mężu, a mąż przy niej 24 godziny na dobę i to wystarczy. I czasami trzeba odpocząć. Dzień dobry. Tyle w porannej prasie.
1: Reklama.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
1: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: To Roxette w zupełnie nowej wersji. Za 20 minut będzie już godzina 9. Kto wstał skoro świt, ten prawie ma już przed południe, można tak myślę śmiało powiedzieć. A ja zaglądam na rc.fm. Tam zestaw propozycji dla was na ten weekend. Już nie wakacyjny oczywiście, to było, minęło, ale nadal weekend jeszcze lata, więc skorzystajcie. W tę niedzielę na przykład miłośnicy zabytkowej motoryzacji spotkają się w Gołuchowie na finale kolejnego 18 rajdu pojazdów zabytkowych. Meta imprezy, która w poprzednich latach znajdowała się m.in. w Dobrzycy, tym razem została wyznaczona w Ośrodku Kultury Leśnej, a start właśnie sprzed Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy o 10.30. Finał rajdu z kolei właśnie w Gołuchowie od godziny 15 na parkingu za Domem Pracy Twórczej. W międzyczasie między 13 a 14.30 pojazdy pojawią się także na Pleszewskim Rynku.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrbańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Reklama.
1: I gra muzyka.

0: to Lost Frequencies z numerem Live It All. Dobrze jest wiedzieć, co jest na czasie. Dobrze jest być na czasie z nowymi numerami. Więc zajrzyjmy teraz wspólnie do wczorajszego kolejnego notowania listy przebojów Top 30, bo za nami już tych notowań zdecydowanie sporo. Wczorajsze, piątkowe, wieczorne było notowaniem 1540. Celine Dion, dzięki waszym głosom po raz kolejny Bonjour, Pardon, Merci na miejscu pierwszym. Kuba i Kuba w duecie na drugim. A duet z zagranicy, Sam Fender, Olivia Dean, ale jaki duet z kawałkiem Rain in Me na miejscu trzecim. Jest nowość na 30. Hania Kuzimowicz i Keira. Są także zupełnie nowe propozycje. Wśród nich Sanach, jest Zalia, jest Alex Warren oraz Take That, a razem z nimi Michael Patrick Kelly z numerem Feel My Love. To jest numer, który także możecie wspierać w głosowaniu do kolejnego notowania. To zawsze w piątek po 20.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A głosujecie na RCFM.

0: Czy Robert Lewandowski jedzący gofra może zachęcić turystów do odwiedzenia Polski? O tym między innymi powiemy Wam w wiadomościach już za chwilę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Uwaga dykarze, teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami teraz sporo chmury w całej południowej Wielkopolsce, ale jest szansa na to, że zaświeci nam słońce od czasu do czasu. Parasole możecie zostawić w domu. Według synoptyków dzisiaj nie będzie padać. A na termometrach skromnie, teraz około 11 stopni, a dziś maksymalnie do 19.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
6: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
5: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
7: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
5: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
8: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
9: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
10: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
5: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska organizacja turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ach, te spoty za miliony, no ale jeżeli ma to promować nasz kraj. 3 minuty po 9 mamy weekend, a w głośnikach Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

Sobotni poranek, weekend, a ja teraz zabieram was do słonecznej Italii, gdzie padła rekordowa wygrana, a przy okazji także największa w tym roku wygrana na świecie w loterii, czyli szóstka. Szóstka we włoskim Super Enalotto. Kupon za 5 euro dał szczęśliwcowi w Lombardii wygraną na ponad, uwaga, 223 miliony euro. Przeliczcie sobie to na złotóweczki. Wychodzi grubo ponad miliard złotych. No i zaplanujcie teraz, jakby to wydać na takie podstawowe zakupy. Jesteście pewnie ciekawi, jakie to były te szczęśliwe liczby, to proszę bardzo: 8, 13, 16, 52, 64, 70. Te liczby były warte 223

miliony euro. Póki co jeszcze nagrody nie odebrano. Właściciel miejsca, w którym skreślono szóstkę, czeka niecierpliwie na zwycięzcę. A jak się nie pokaże zwycięzca, to wtedy będziemy myśleć, co zrobić z tą kasą. Może uda się jakoś rozsądnie podzielić, co wy na to? Marissa muzycznie.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Skadwa w Kaliszu.
3: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: kinowy festiwal Młode Lwy.
3: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cki.kalisz.pl.
3: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.
6: 22 minuty po 9:00. Ze mną już w studiu Agnieszka Walczek. No cześć. W sobotę, poranek, weekend. Mamy wiadomości dla naszych słuchaczy. O czym będziemy mówić za chwilę?
7: Mamy wiadomości, oczywiście różnego rodzaju, ale też mamy kilka propozycji, jak spędzić ten weekend i na przykład można wybrać się do Ustronia koło Kępna, tam jutro spacer przyrodniczo-historyczny. To jest bardzo ciekawe miejsce,
6: tak, bo
7: związane z ważnym politykiem 20-lecia międzywojennego. I o tym będziemy mówić i zapraszać właśnie na ten spacer, więc być może to będzie taka propozycja, z której nasi słuchacze, no mam nadzieję, że nie być może, ale na pewno skorzystają.
6: I to słuchajcie, tu nie chodzi o opcje, to ma być historycznie, prawda?
7: Tak, zdecydowanie. I przyrodniczo.
6: I przyrodniczo przy okazji, tak. O tym będziemy mówić już za chwilę.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, czym zajmują się Centra Integracji Cudzoziemców. Powiemy o przyrodniczo-historycznym spacerze po Ustroniu koło Kępna i sprawdzimy nastroje kaliskich szczypiornistów przed Pucharem Europy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na terenie Wielkopolski funkcjonuje 6 takich placówek, dwie z nich na południu województwa. Mowa o centrach integracji cudzoziemców, jedno z nich mieści się w Kaliszu, a drugie w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Głównym zadaniem centrów jest prowadzenie tak zwanego punktu informacyjnego, czyli że przyjeżdża cudzoziemiec do Polski i chce uzyskać informacje o funkcjonowaniu jakiegokolwiek z systemów funkcjonujących w Polsce. Świadczymy też szereg usług, z których mogą bezpłatnie korzystać cudzoziemcy i są to m.in. poradnictwo prawne w zakresie prawa ogólnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, poradnictwo psychologiczne i dla dorosłych, i dla dzieci, kursy języka polskiego, kursy branżowe, warsztaty integracyjne, doradztwo zawodowe. Będziemy uruchamiać też kursy podnoszące kompetencje zawodowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Jedynak, kierownik działu polityki migracyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Łącznie wszystkie wielkopolskie centra obsługują od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy cudzoziemców rocznie. Pozostałe centra znajdują się w Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ustronie koło Kępna to kolejny punkt na mapie regionu, którego przyrodnicze walory i historyczne ciekawostki mogą poznać mieszkańcy w czasie cyklicznych wędrówek organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. W znajdującym się tam Dworze Myśliwskim działało przed II wojną światową słynne prewentorium dla dzieci funkcjonariuszy państwowych, znane jako Biały Raj, założone przez sanacyjnego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego i jego żonę Germenę.
5: Dzięki jego inicjatywie, bardzo dużemu wpływie jego żony, został tam w końcu lat 20. otwarty ośrodek dla dzieci zagrożonych chorobami. Przez ten ośrodek przyszło około 6 tysięcy ludzi. Jak Sławy Składkowski tej swojej żony, Germeny, robił nekrolog, ona zmarła w Tel Awiwie, to napisał autorka licznych dzieł charytatywnych i na pierwszym miejscu nie wyliczył różne działalności z Warszawy, tylko to za małe Ustronie pod Kępnem. Ta kobieta była tam prawie co miesiąc, dojeżdżała, opiekowała się tymi dziećmi, załatwiali przede wszystkim finanse.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który poprowadzi spacer. Obecnie w Dworze Myśliwskim w Ustroniu znajduje się ośrodek naukowo-edukacyjny należący do Leśnych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czasie spaceru będzie można posłuchać o historii miejsca, politycznej działalności Felicjana Składkowskiego, który nie tylko dbał o poprawę higieny w Polsce, nakazując budowę słynnych Sławojek, ale został też zapamiętany przez obóz w Berezie Kartuskiej. I nie zabraknie ciekawostek przyrodniczych. Spacer w tę niedzielę, 13 września, początek o 10. Netland MKS Kalisz zaczyna rywalizację w Pucharze Europy. W historycznym, bo pierwszym w tego typu rozgrywkach meczu spotka się z Handball Brno.
6: Rok temu graliśmy, w tym roku jeszcze nie graliśmy, ale byliśmy na tym samym turnieju. Jest to mocna drużyna, 5., 6. drużyna, też z tego co się dowiadywałem. Doszło im 4 takich zawodników, nawet ostatnio, tydzień temu chyba obrotowy Egipcjanin do nich doszedł, także to jest dosyć mocna drużyna i czeka nas dobre wyzwanie. Na pewno jest to inna przygoda, jak to są inne emocje, ale to jest super dla nas też, doświadczenie takie i grać w pucharach to jest naprawdę gdzieś tam duże pozytywne, taka dawka doświadczenia na ligę.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. Mecz między kaliskim zespołem a Handball Brno dziś. Początek spotkania o 18 w hali Arena. Rewanż po tygodniu w Czechach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
0: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: To Sasza, za kwadrans będzie już godzina 10, sobotni poranek i oczywiście garść informacji o tym, co dzieje się na południu Wielkopolski, a jak się okazuje, wrzesień obfituje w wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. No to teraz o festiwalu, który już lada moment się rozpocznie, bo jutro startuje 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Jesień Organowa Chełmce 2026. Tym razem organizatorzy mają dla Was 3 koncerty, a także wydarzenie towarzyszące, jakim będzie koncert edukacyjny z organami w roli głównej. To pierwsze muzyczne spotkanie, na które oczywiście wstęp jest wolny, odbędzie się już 13 września. Warto sobie zapisać godzinę 17:15, to właśnie jutro początek. Koncert inauguracyjny odbędzie się w sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Marii Panny w Chełmcach. I o tym między innymi piszemy dla Was w sieci. Zaglądajcie na rc.fm, tam wszelkie ważne informacje na temat tej edycji festiwalu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Za 7 minut 10, za kilka chwil wiadomości, a w nich m.in. o porannym ataku rakietowym na ukraińską Odessę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
5: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
4: Zapraszamy.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, Włoszczyzna Pęczek, Nabój Osi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
1: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie duże i całkowite, ale też trochę szans na słońce. Dziś taka właśnie będzie sobota na południu Wielkopolski. Czy będzie ciepło? To zależy, jak kto odczuwa. 19 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrze w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, a teraz mamy stopni 14, więc no, bez rewelacji. Wiatr słaby z zachodu do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
7: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
6: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
8: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
6: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 3 minuty już po godzinie 10. No to gramy na początek tej godziny naszego weekendowego spotkania. Rod Stewart, wspomnienia sprzed lat, a za moment m.in. Rose, Bruno Mars, Baim oraz Roy Orbison.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Castorama. Teoria i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.

0: Formacja Bajm na 106.4 FM. Więcej takich numerów sprzed lat jeszcze dzisiaj dla was po południu po 17 w programie Hity Ponad Czasem. To dla tych, którzy kochają od czasu do czasu sobie wrócić do rytmów, które przed laty nas rozgrzewały i które pobrzmiewają do dziś. I z przyjemnością do nich wracamy. Kwadrans po 10.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: A co w świecie celebrytów? A proszę bardzo, wydarzenie. Lady Gaga została mamą. Przez wiele tygodni fani zastanawiali się, dlaczego jedna z największych gwiazd popu zniknęła z życia publicznego. Nie było relacji na Instagramie, nie było koncertów. A teraz zagadka ma, jak się okazuje, bardzo wzruszające rozwiązanie. A pierwsze paparazzi zdjęcia z maleństwem podbijają właśnie sieć i rozczulają oczywiście wszystkich fanów Lady Gagi na całym świecie. Ciążę przez długi czas ukrywała, co niektórzy podejrzewali, ale absolutnie nie było potwierdzenia, a teraz już wszystko się wydało. Fani martwią się jednak, że przerwa od koncertów i tworzenia nowej muzyki potrwa nieco dłużej. No, ale przecież jest ku temu piękna, piękna sprawa. A prędzej czy później Lady Gaga jeszcze nas poczęstuje nową muzyką.

0: Reklama. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
2: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
1: Zapraszamy.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: 24 minuty po godzinie 10. Za chwilę najważniejsze wiadomości. O czym będziemy mówić? Agnieszka Walczak w studiu.
1: Będzie trochę muzycznie. Poprzednio było zaproszenie na spacer przyrodniczo-historyczny, a teraz będzie o koncercie organowym w kościele.
0: I to ten temat już za kilka minut, a wcześniej muzycznie duet Sam Fender i Olivia Dean.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 10:30 i wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezpiecznie na Młynarskiej w Kaliszu. Zaczniemy od zmian wprowadzonych na tej ulicy. Będzie o pierwszym koncercie jesieni organowej w Chełmcach i spełnieniu marzeń ostrowskiego żużlowca.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To jedne z bardziej kolizyjnych skrzyżowań w Kaliszu. Liczbę stuczek u zbiegu Młynarskiej z Polną i Staszica mają zmniejszyć progi zwalniające. Ich pojawienie się ma także zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przekraczających w tym miejscu jezdnię.
4: Na tych skrzyżowaniach do kolizji dochodzi regularnie. Czasami nie ma tygodnia, żeby nie zderzyły się tam samochody. W przeszłości miały tam miejsce także poważniejsze wypadki. W sprawie montażu progów zwalniających u zbiegu ulic Młynarskiej z Polną oraz Staszica interpelację złożył Sławomir Maczczak, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Jak powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, na podstawie inicjatywy radnego sprawa została przeanalizowana przez zespół do spraw organizacji ruchu i na podstawie opinii tego zespołu przygotowano projekt do organizacji ruchu i nastąpił montaż progu. Interpelacja została złożona w kwietniu, w sierpniu natomiast zamontowano progi zwalniające. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Jutro w sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach odbędzie się pierwszy tegoroczny koncert festiwalu Jesień Organowa. Wydarzenie organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka.
5: Serdecznie zapraszam do udziału w koncercie inauguracyjnym. 11. Międzynarodowy Festiwal Organowy Jesień Organowa Chełmce 2026. Program tegorocznej edycji obejmuje 3 koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 13 września o godzinie 17:15, czyli zaraz po ostatniej niedzielnej mszy świętej. W koncercie tym wystąpi baryton Dominik Bittner oraz Michał Markuszewski, organista.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, prezes inicjatywy dla Opatówka, w programie koncertu m.in. kompozycję Mozarta. Wstęp jest wolny. To będzie dla niego wyjątkowy wieczór i spełnienie najskrytszych dziecięcych marzeń. Mowa o sobotnim debiucie w cyklu Grand Prix Frederika Jakobsena. Kapitan żużlowej drużyny Munfin Magnusa Ostrów Wojens wystartuje z dziką kartą w Grand Prix Danii. W piątek po zawodach juniorskich Wojens Jakobsen powiedział Radiu Centrum, że jeszcze nie stresuje się sobotnim debiutem, ale nerwy na pewno się pojawią.
6: I'm not trying to think about on racing before I'm turning up here tomorrow, so...
7: Staram się nie myśleć o ściganiu, dopóki w sobotę nie pojawię się tutaj w parku maszyn. Stres i podekscytowanie nadejdą z pewnością w sobotę. Od dziecka marzyłem, by jeździć w Grand Prix. Zaczynałem jako 4-latek, a teraz mając 28 lat spełniam te dziecięce marzenia. Tor Wojens lubię, bo dużo na nim jeździłem od najmłodszych lat. Postaram się pokazać w sobotni wieczór dobry speedway.
6: Childhood dream since I started race when I was 4 years old, so... Dream come true, so yeah, try to enjoy the day and stay in the present and make some good racing in the evening.
2: Powiedział Radiu Centrum Frederik Jakobsen. Ostrowscy kibice występ Jakobsena będą śledzić także pod kątem tego, by Duńczyk cało i zdrowo ukończył zawody, bo w niedzielę 20 września czeka go arcyważny mecz o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze, w którym Munfin Magnus podejmie na swoim torze Celfast Wilki Krosno.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
1: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
2: Tak, podobny do naszego.
1: No właśnie, równie piękny.
2: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

Sobotnie przed południem mamy weekend, gra muzyka, jest Calvin Harris, jest Ellie Goulding, jest także bohater dzisiejszej nocy na kaliskim szczypiornie. Gdybyście chcieli zobaczyć łosia, to nie trzeba ruszać do lasu, ba, nie trzeba wyjeżdżać zbyt daleko. Wystarczy odwiedzić właśnie kaliskie szczypiorno, bo tam na przykład dziś w środku nocy po jednym z parkingów jednej z posesji przechadzał się oryginalny, prawdziwy, duży, klasyczny łoś. Taki film dostaliśmy od naszego słuchacza Grześka. Zaglądajcie na facebookowy profil Radia Centrum. Łoś, trzeba przyznać, jest wychowany, bo omijał samochody zaparkowane, delikatnie sobie chodnikiem przeszedł w ustronne miejsce i pomaszerował w siną dal. Jak wyglądał taki spacer po kaliskim szczypiornie, możecie zobaczyć na filmie od Grześka na facebookowym profilu Radia Centrum. No i teraz pytanie, czy wróci. Chcielibyśmy, żeby wrócił, bo może będzie okazja, żeby zaprezentował się raz jeszcze. Może więcej osób zobaczy. A co? Za 10.11.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, a na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Trochę więcej słońca teraz na południu Wielkopolski. Nad Kaliszem nawet przeważa błękitne niebo. Fajnie, jakby tak pozostało, choć synoptycy są co do tego niekoniecznie zgodni i twierdzą, że chmur będzie przybywać. Taka pogodowa przeplatanka w sobotę, zachmurzenie duże, całkowite, ale bez opadów. Maksymalnie do 19 stopni, teraz około 17.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
6: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
5: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
6: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
5: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kibicujemy naszym. 3 minuty mamy już po 11:00.

0: Panowie z grupy Zako Power, już po 11, a w Kaliszu już trwa, już się rozpoczęła 20. edycja biegów winiarskich, jubileuszowa edycja. Takie spotkanie oczywiście na osiedlu Winiary w Kaliszu. Od 9 mamy biegi przedszkolaków, biegi dziecięce i młodzieżowe. Teraz powinien startować bieg rodzinny, a w południe będzie oczywiście bieg główny na 10,5 km oraz marsz Nordic Walking. Na miejscu jest już Dawid Nawrocki, reporter Radia Centrum, z którym niebawem się połączymy i będziemy sprawdzać, jak tam wygląda atmosfera właśnie podczas tego biegowego, jeszcze letniego, bo nie jesiennego przecież świętowania. Ilu uczestników i jak atmosfera. Możecie być pewni, że tam się na pewno przeniesiemy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam. Reklama.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
1: Reklama.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest ekipa. Jak się zbiorą, to tworzą przeboje i nie inaczej jest w tym roku. Męskie granie orkiestra, wersja na rok 2026, jeden z dwóch hymnów. Tak się nam pięknie poskładało w tym roku. 12 dzień września w kalendarzu, weekend, sobota. Dzisiaj mamy m.in. Święto Wojsk Lądowych i także Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Obchody międzynarodowe warto choć raz przejść taki kurs, żeby wiedzieć, jak się zachować w różnych kryzysowych sytuacjach. Dziś także imieniny Marii, Cyrusa, Franciszka, Sylwina oraz Mai i Marleny. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was. Świętujcie i dajcie znać, jak wam mija sobota. Pamiętajcie o waszym numerze telefonu 62503-1064 w każdej sprawie.
2: I gra muzyka.
3: Reklama.
4: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
5: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
8: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
7: Od 11 do 13 września w kinie Centrum trzy seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
9: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Reklama.
1: 22 minuty po 11, no to zanim zagra nam Joe Cocker, to jeszcze Agnieszka Walczak o tym, co za kilka minut w wiadomościach.
10: No przed chwilą było kalendarium, więc my też powiemy o wyjątkowych urodzinach mieszkanki Kalisza.
1: A mogę dopytać, które? Czy jeszcze nie? A będziemy zdradzać?
10: Nie będziemy zdradzać. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, to dobrze, musi poczekać.
1: Okej, no to konkrety w tym temacie o 11.30, a teraz Joe Cocker, Lato w mieście. Fajna sprawa.
2: Radio Centrum.

0: 11.30 i czas na wiadomości, które ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wyjątkowych urodzin mieszkanki Kalisza. Powiemy o zatrzymanym autorze fałszywych alarmów bombowych w Ostrowie oraz o zawodach strażackich w Opatówku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 100 lat życia w pamięci dziesiątki historii Kalisza i całego kraju. Irena Gryskowska, najstarsza kaliszanka, skończyła 109 lat. Irena Gryskowska urodziła się w 1917 roku niedaleko Sieradza. Do Kalisza przyjechała w 1936 roku i od tamtej pory związała z miastem swoje życie. Niemal wszystkie lata spędziła w Śródmieściu. Wspólnie z mężem wychowała 6 dzieci. Doczekała się wnucząt i prawnucząt, a 109 urodziny świętowała 10 września. I do wszystkich życzeń, które tego dnia usłyszała, dołącza się także Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Na nogi postawił wszystkie służby ratunkowe, informując o podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach. Policja w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymała autora fałszywych alarmów bombowych. To 41-letni mieszkaniec tego miasta.
4: Do pierwszego zgłoszenia doszło 7 września. Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Policjanci natychmiast podjęli działania i udali się do wskazanej placówki. Na miejscu sprawdzono szkołę, nie ujawniając w niej żadnych materiałów niebezpiecznych. Równolegle mundurowi od razu zajęli się ustalaniem, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Policjanci szybko ustalili, kto stoi za tymi fałszywymi alarmami. Okazało się, że zgłoszeń dokonywał 41-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyznę zatrzymano 8 września i postawiono zarzuty wobec 41-latka. Sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za wywołanie fałszywych alarmów bombowych grozi mu 15 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W tę niedzielę na Stadionie Miejskim w Opatówku odbędą się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zawody rozpoczną się punktualnie o 11:00. Po uroczystym otwarciu zaplanowane są konkurencje sportowo-pożarnicze, czyli rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy na 400 metrów. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 13:30. Wstęp dla kibiców, którzy chcą wspierać młodych strażaków, jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

Kurt Nielsen, muzycznie She's So High, za kwadrans będzie godzina 12, a nam poranek dzisiaj zrobił, być może jeszcze nie widzieliście, film Grześka, naszego słuchacza, który podesłał do nas kilkanaście sekund, ale jakże cennych. Możecie to zobaczyć na facebookowym profilu Radia Centrum. Łoś, który spokojnie, eleganckim krokiem przemierza sobie uliczki Kaliskiego Szczypiorna w środku nocy. To dziś, właśnie tej nocy. Między samochodami sprytnie manewrował chodnikiem, podróżował, nic złego nikomu nie zrobił, przeszedł po prostu przez dzielnicę Król Szosy. Łoś na facebookowym profilu Radia Centrum od naszego słuchacza Grześka. Warto sobie podejrzeć oczywiście, tak po prostu, na dobry dzień.

0: To Oceana z numerem Sunshine, jeszcze wakacyjny, jeszcze można powiedzieć śmiało taki letni numer, a my teraz przenosimy się w pewne miejsce Kalisza.
1: Radio Centrum, i tu, i tam.
0: Bo dzisiaj 20. jubileuszowa edycja biegów winiarskich. Tak, to wyjątkowe święto sportu w Kaliszu dzisiaj, a na miejscu jest już Dawid Nawrocki, który wraz z koordynatorem biegu czeka na start biegu głównego, to o 12, więc ekspresowo teraz pewnie panowie powiecie o tym, co będzie działo się za kilkanaście minut. Witaj.
2: Tak, witam państwa, witam ciebie. Na szybko, bo zaraz bieg się rozpoczyna,
0: o, więc właśnie
2: panu koordynatorowi Rafałowi Wieczorkowi nie chcemy zabierać dużo czasu. Za nami te biegi młodzieżowe, bieg rodzinny, za chwilę bieg główny na 10,5 kilometrów. Ilu zawodników wystartuje?
3: Dzień dobry państwu. 20 biegi winiarskie, tak jak pan powiedział, zakończone te starty biegów młodzieżowych, dziecięcych oraz bieg rodzinny. Na teraz mamy już 350 biegaczy, którzy ukończyli te biegi. Pogoda dopisuje, frekwencja bardzo wysoka. Przed nami bieg główny na 10 km, 5 km i marsz Nordic Walking. W tych biegach i w marszu w sumie weźmie udział 150 biegaczy i kijkarzy, więc jest jesteśmy pod wrażeniem, że moda na bieganie z powrotem po czasach COVID-u wróciła i cieszymy się, że możemy gościć tylu zawodników i tyle rodzin na naszym osiedlu. W imieniu Rady Osiedla Winiary, organizatora tego biegu, bardzo wszystkim państwu dziękujemy i dziękujemy Radio Centrum za patronat medialny, bo to pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni.
2: My też mamy taką nadzieję, 20 edycja, no pogoda idealna do biegania. Ja nie jestem co prawda ekspertem, ale zakładam, że no w taką aurę, no to przyjemnie się pobiega.
3: Tak, ja bardzo wiele lat z rzędu biegałem w tych biegach. Od czasu, kiedy je współorganizuję, czyli od 12 lat, staram się organizować, a już nie biegać, ale faktycznie pogoda bardzo dopisuje, bo nie jest za gorąco, nie pada deszcz. Naprawdę uśmiechy na ustach uczestników i tych małych i dorosłych dopisują, więc tylko przyjść biegać. Jeszcze można do nas przyjechać i pokibicować. Mamy kilka atrakcji, mamy fotobudkę, mamy bar tlenu zimna, mamy masaże dla zawodników, co prawda, więc zapraszamy jeszcze na winiary.
2: I o 12 startuje bieg główny, tak jak pan powiedział, 150 osób, 5-10 km Nordic Walking, więc no ostatnie chwile, żeby tu przybyć.
3: Tak jest, ale już pokibicować, bo już wszystkie pakiety się rozeszły. To 150 zawodników to taka nasza też duma, bo jak pamiętam pierwsze biegi winiarskie w tym biegu głównym, który wtedy był na 4 km, brało udział 20 kilku biegaczy. My z biegiem lat rozszerzyliśmy i dystanse, mamy od wielu lat pomiar czasu, mamy bardzo wielu partnerów i to widać, że jest dobry kierunek, żeby iść z duchem czasu i rozszerzać również biegi takie crossowe, bo bieg winiarski to jest bieg po lesie, po nawierzchni szutrowej. Nie ma tych biegów dużo, ale no widać, że zawodnicy tutaj nie boją się i dystansu, i nawierzchni.
2: To już nie zabieram więcej czasu, bo za chwilę startuje bieg. Dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Dawid Nawrocki jest na miejscu. Jak rozumiem, w roli obserwatora, tak jak ja, prawda?
2: No, ja tylko jako obserwator, bo jednak bieganie to nie moja działka.
0: No,
2: ale może za rok wystartujemy obaj. Zobaczymy.
0: No, zastanówmy się, ale wiesz, to trzeba dużo trenować.
2: Nie wybiegasz tak daleko.
0: No, nie, gdzie tam, pobiegamy po redakcji.
2: No to może na 30. edycję.
0: Dobrze, dobrze.
2: Bierzemy.
0: Dawid Nawrocki, będziemy jeszcze do ciebie wracać. Oczywiście tam na winiarach 20 biegi winiarskie, bieg główny za kilka minut. Dzięki wielkie. A wy zaglądajcie też na rc.fm. Tam konkrety w tym temacie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, Salony Optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
3: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Słyszeliście przed momentem, że pogoda do biegania idealna, ale myślę, że nie tylko do biegania, bo zrobiło nam się po prostu ładnie jak na połowę września. Synoptycy twierdzili, że chmury będą przeważać, teraz to się odmieniło, niech tak zostanie. Na pewno sobota bez opadów deszczu i dość ciepła, do 19 stopni, teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy 18.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywód USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
6: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
5: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
7: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
5: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do straży miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
8: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
5: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty już po godzinie 12:00. Sobotnie popołudnie rozpoczyna duet Dodaj Smolasty. Będzie także formacja The Wanted i Patrycja Markowska już za chwilę.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
9: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Gadżetów.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: No proszę, tutaj się dzieje, tu się dzieje. Sanach dokazuje z mężem Stanisławem. Ponoć wybrała się na wyścigi Formuły 1 do Madrytu i tam teraz spędza czas. No i dobrze, i bardzo dobrze, po koncertach sobie odpocznie. Paparazzi dopadli też Julię Wieniawę, która sączyła kawę i to jest fajne w tym tytule. Sączyła kawę w towarzystwie torebki. Torebki za 30 tysięcy złotych. O, proszę bardzo. No, ale kto Boga temu zabroni, prawda? Sączyć kawę w towarzystwie torebki. Biznesowa śmietanka z kolei, tu zmieniamy tematy. Zameldowała się śmietanka towarzyska, zameldowała się na weneckiej imprezie u Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Podobno była całkiem niezła impreza. I co niektórzy wydali na tę imprezę duże pieniądze też. No, ale to jednak zobowiązuje ta para. Sandra Kubicka z kolei wróciła do sieci, pokazała się po 20 dniach po operacji powiek. Zawsze twierdziła, że chciała mieć duże otwarte oczy i chyba się udało, ale czy się udało, to już musicie ocenić sami. Internet także zastanawia się nad tym, czy Dorota Szelongowska straciła obserwujących po dramie z Jabłczyńską i kolejnej części filmu Nigdy w życiu. Jedno jest pewne, chyba pani Dorota już nigdy w życiu nie powtórzy pewnych rolek, choć być może jednak zmieni swoje zdanie. Tyle jeśli chodzi o świat celebrytów, a my wracamy do grania.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: To Teddy Swims z numerem Mr. Know It All. 27 minut po 12, a my wracamy na Kaliskie Winiary. Trwa 20. jubileuszowa edycja biegów winiarskich. Bieg główny na 10 i na 5 kilometrów. Marsz Nordic Walking od 12 też na 5 kilometrów. Ale 5 kilometrów, tak się okazuje, można dość szybko pokonać. Na miejscu jest Dawid Nawrocki, reporter Radia Centrum, który nie jest sam. No właśnie.
1: Jest ze mną zwycięzca biegu na 5 kilometrów, pan Jakub Walczak z Dun. 18 minut i 20 kilka sekund, jak pan ocenia ten bieg?
2: Bardzo dobrze, fajna trasa, szybka, wyjątkowo szybka w sumie jak na cross. Także warto startować.
1: A z czasu jest pan zadowolony? Ten 5 kilometrów, jak pan ocenia?
2: Jestem bardzo zadowolony, patrząc na mój obecny okres w sezonie startowym, czyli już w zasadzie po startach, to jestem bardzo zadowolony z obecnej dyspozycji.
1: A który to pana bieg winiarski?
2: Chyba drugi.
1: I pierwszy raz pan zwyciężył, czy to już któryś?
2: Nie, pierwsze zwycięstwo i tutaj w tym biegu i w sumie pierwszy raz start na 5 kilometrów tutaj.
1: A przed biegiem zakładał pan, że uda się zwyciężyć? W ogóle zakładał pan takie wysokie miejsce?
2: Plan był taki, żeby powalczyć o zwycięstwo, ale jak się potoczył, miał się potoczyć wyścig, no to nie wiedziałem, musiałem poczekać na to, co reszta pokaże.
1: Czyli pokazał pan to, co najlepsze.
2: Dokładnie tak.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Powiem tak, Dawidzie, nie słychać tam zmęczenia absolutnie. Ja chciałbym się dowiedzieć, jak to robić, żeby 5 kilometrów zrobić i w ogóle nie ma zadyszki. Nic za nic.
1: Powiem tak, chyba magia radia, bo pan Jakub tuż przed rozmową uprzedzał i przepraszał z góry, że jakby dyszał przy rozmowie,
0: to
1: że
0: dobrze.
1: To nie jego wina, no ale jednak wysiłek robi swoje.
0: To nic złego.
1: No, ale jak weszliśmy na antenę, no to już tak naprawdę
0: wziął głęboki oddech.
1: Był gotowy na kolejne 5 kilometrów.
0: To takie mam wrażenie, że te 5 kilometrów to była dla pana Jakuba taka rozgrzeweczka tylko. Dzięki wielkie w takim razie. Jak rozumiem, bieg na 10 kilometrów jeszcze trwa.
1: Tak, już za nami biegacze, którzy pokonali połowę dystansu, cały czas są na trasie. No tak 10 minut z minutami dodatkowymi i powinniśmy mieć zwycięzcę, czy też zwyciężczynię biegu na 10 kilometrów. Na razie jeszcze nie uprzedzam, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejni biegacze kończą te 5 kilometrów. Na 10 kilometrów, który ostatni biegacz wbiegnie na metę, o której godzinie,
0: to za moment. Przed nami. To się okaże. Dzięki wielkie. Dawid Nawrocki, obecny na 20. jubileuszowej edycji biegów winiarskich, oczywiście w Kaliszu. Jest tam Radio Centrum i jak słyszeliście, na pewno jeszcze w to miejsce dzisiaj wrócimy.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: 12.30 jest na zegarach. No dobrze, to z Kaliskich Winiar. Teraz w region ruszamy, bo czas na najważniejsze wiadomości o tej porze, które ma dla was Agnieszka Walczak. No i już teraz właśnie najważniejsze informacje z naszego regionu.
3: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
4: Sprawdzimy, czym zajmują się Centra Integracji Cudzoziemców. Powiemy o przyrodniczo-historycznym spacerze po Ustroniu koło Kępna i sprawdzimy nastroje kaliskich szczypiornistów przed Pucharem Europy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
4: Na terenie Wielkopolski funkcjonuje 6 takich placówek, 2 z nich na południu województwa. Mowa o centrach integracji cudzoziemców, jedno z nich mieści się w Kaliszu, a drugie w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Głównym zadaniem centrów jest prowadzenie tak zwanego punktu informacyjnego, czyli że przyjeżdża cudzoziemiec do Polski i chce uzyskać informacje o funkcjonowaniu jakiegokolwiek z systemów funkcjonujących w Polsce. Świadczymy też szereg usług, z których mogą bezpłatnie korzystać cudzoziemcy i są to m.in. poradnictwo prawne w zakresie prawa ogólnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, poradnictwo psychologiczne i dla dorosłych, i dla dzieci, kursy języka polskiego, kursy branżowe, warsztaty integracyjne, doradztwo zawodowe. Będziemy uruchamiać też kursy podnoszące kompetencje zawodowe.
4: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Jedynak, kierownik działu polityki migracyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Łącznie wszystkie wielkopolskie centra obsługują od 1500 do 2000 cudzoziemców rocznie. Pozostałe centra znajdują się w Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Ustronie Kołokępna to kolejny punkt na mapie regionu, którego przyrodnicze walory i historyczne ciekawostki mogą poznać mieszkańcy w czasie cyklicznych wędrówek organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. W znajdującym się tam Dworze Myśliwskim działało przed II wojną światową słynne prewentorium dla dzieci funkcjonariuszy państwowych, znane jako Biały Raj, założone przez sanacyjnego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego i jego żonę Germenę.
6: Dzięki jego inicjatywie, bardzo dużemu wpływie jego żony, został tam w końcu lat 20. otwarty ośrodek dla dzieci zagrożonych chorobami. Przez ten ośrodek przeszło około 6 tysięcy ludzi. Jak Sławy Składkowski tej swojej żony, Germeny, robił nekrolog, ona zmarła w Tel Awiwie, to napisał autorka licznych dzieł charytatywnych i na pierwszym miejscu nie wyliczył różne działalności z Warszawy, tylko to za małe Ustronie pod Kępnem. Ta kobieta była tam prawie co miesiąc, dojeżdżała, opiekowała się tymi dziećmi, załatwiali przede wszystkim finanse.
4: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który poprowadzi spacer. Obecnie w Dworze Myśliwskim w Ustroniu znajduje się ośrodek naukowo-edukacyjny należący do Leśnych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czasie spaceru będzie można posłuchać o historii miejsca, politycznej działalności Felicjana Składkowskiego, który nie tylko dbał o poprawę higieny w Polsce, nakazując budowę słynnych sławojek, ale został też zapamiętany przez obóz w Berezie Kartuskiej. I nie zabraknie ciekawostek przyrodniczych. Spacer w tę niedzielę, 13 września, początek o 10. Netland MKS Kalisz zaczyna rywalizację w Pucharze Europy. W historycznym, bo pierwszym w tego typu rozgrywkach meczu spotka się z Handball Brno.
7: Rok temu graliśmy, w tym roku jeszcze nie graliśmy, ale byliśmy na tym samym turnieju. Jest to mocna drużyna, piąta, szósta drużyna, też z tego, co się dowiadywałem. Doszło im czterech takich zawodników, nawet ostatnio, tydzień temu chyba obrotowy Egipcjanin do nich doszedł, także to jest dosyć mocna drużyna i czeka nas dobre wyzwanie. Na pewno jest to inna przygoda, to są inne emocje, ale to jest super dla nas też, doświadczenie takie i grać w pucharach to jest naprawdę gdzieś tam duże pozytywne, taka dawka doświadczenia na ligę.
4: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. Mecz między kaliskim zespołem a Handball Brno dziś, początek spotkania o 18 w hali Arena, rewanż po tygodniu w Czechach.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Gra Elton John, a oni nadal biegają. Wracamy na Kaliskie Winiary, gdzie trwa 20. jubileuszowa edycja biegów winiarskich. Kilkanaście minut temu Dawid Nawrocki rozmawiał ze zwycięzcą biegu na 5 kilometrów, a teraz już jest z Dawidem pan Artur, który zwyciężył bieg na 10 kilometrów. Witaj ponownie.
2: Tak, witam Państwa, ze mną pan Artur Karasiewicz, zwycięzca biegu na 10 km, czas 36 minut 51 sekund. Panie Arturze, jak pan ocenia ten dystans?
3: Fajnie się biegło dzisiaj, bardzo dobre warunki, nie ma wiatru i temperatura nie jest też jakaś wyniszczająca i trasa też całkiem przyjemna.
2: A ten czas przed biegiem zakładał pan, że pobiegnie w podobny dystans na podobnym czasie, czy jednak jak to wyglądało?
3: No nie zakładałem, bo w lesie biegnie się wolniej niż po asfalcie zazwyczaj, bo wiadomo, nawierzchnia gorsza, no ale nie odstawałem aż tak mocno od tego, co biegam na asfalcie, więc no jestem mile zaskoczony. Ten poziom nie był taki niski, no trzeba było się postarać, żeby te zawody wygrać jednak, bo rywale też naciskali, zwłaszcza na pierwszej pętli, jak było nas dużo, no ale...
2: Drugi zawodnik za panem, tam około 50 sekund po panu wbiegł na metę, no to na tym dystansie 10 km to duża przewaga, mała, jak pan ocenia?
3: No spora, ale pierwszą pętlę trzymaliśmy równo, więc wszystko się mogło zdarzyć, trzeba było uważać.
2: A to pierwszy pana bieg winiarski, czy któraś już edycja?
3: Trzeci raz tu jestem.
2: I pierwsze zwycięstwo?
3: Pierwsze zwycięstwo, tak, nawet podium pierwsze.
2: Wyjątkowy ten jubileuszowy 20 bieg winiarski dla pana.
3: No tak, zawsze fajnie wygrać, no. Miło będzie i jestem zadowolony z tego wyniku oczywiście.
2: To dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Karasiewicz, zwycięzca biegu na 10 km w biegach winiarskich i co warte podkreślenia, biegacz z Kalisza. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki bardzo. Dawid Nawrocki na miejscu, czyli właściwie to już ta główna część dzisiejszego wspólnego biegania. Można powiedzieć, dobiega końca. Pewnie jeszcze trwa marsz Nordic Walking.
2: Już pierwsi zawodnicy biegu marszu Nordic Walking są na mecie. Tam 20 kilka osób wystartowało. Na ten moment nie wiem, ile osób jeszcze zostało na trasie z tej rywalizacji. No biegacze na 5-10 kilometrów, zwłaszcza z tego pierwszego dystansu, no to już raczej powoli dobiegają do mety. Ta rywalizacja się kończy. Na 10 kilometrów, no ciężko mi powiedzieć, ilu jeszcze zostało biegaczy na trasie, więc
1: ale walczą,
2: trochę jeszcze
1: walczą.
2: Biegania przed nami.
1: No dobrze, Dawidzie, to teraz ty zaczynasz, czy nie? Ale treningi chociaż, to możemy popróbować ewentualnie.
2: Ale razem z tobą, tylko z tobą. Jeśli razem
1: tylko
2: będziemy
1: dobrze
2: biegać, to ty będziesz z przodu, okay. Ja będę z tyłu.
1: Dobrze.
2: Aerodynamika będzie mi
1: jasne.
2: Takim dodatkowym atutem.
1: To nie wiem, co to była za sugestia, ale dogadamy. Dzięki
2: Oczywiście. Wielkie.
1: Dawid Nawrocki był na miejscu. 20 biegi winiarskie. Piękna, fajna, jubileuszowa edycja. I jeżeli ktoś ma jeszcze odrobinę czasu, to oczywiście tam może zajrzeć z ciekawości. Choć impreza powoli będzie dobiegać końca, to przed nami jeszcze pewnie cała część dekoracji zwycięzców. Jak rozumiem, podium czeka.
2: Podium czeka. W różnych kategoriach, no te open na 10 km kobiet, mężczyzn, no to tak naprawdę będzie ten creme de la creme.
1: No właśnie. Dzięki wielkie w takim razie. Dobrego
2: Dziękuję
1: popołudnia bardzo. I do usłyszenia kolejnym razem. Byliśmy z wami na biegach winiarskich w Kaliszu. Jak słyszycie, w Kaliszu się dzieje i bardzo dobrze.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
6: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur na południu Wielkopolski, ale na szczęście też trafiamy na takie momenty ze słońcem, które dość solidnie dzisiaj nas może ogrzać, bo przy połowie września temperatura wzrośnie nawet lokalnie według synoptyków do 19-20 stopni. Teraz mamy na termometrach nieco ponad 18. Sobota bez opadów, ze słabym wiatrem z południa do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
6: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
5: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
7: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
8: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
9: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
5: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dobrze, że jest gdzie pojeździć, bo i z tym torem miało być różnie. 4 minuty po godzinie 13, sobotnie popołudnie, dużo dobrej muzyki dla Was. Teraz panowie z grupy Wilki w drodze do marzeń. Będą też chłopaki z Benson, Boone i nowość od Sombr. To już za kilka minut.

0: Reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Reklama.

0: ale byłem zresztą.
1: No i tutaj Robert Chojnacki, szczerze na koniec utworu, prawie do nieba. Kiedy to było? Oj, lata 90. Jeżeli chcecie więcej, to słuchajcie programu Hity Ponad Czasem. Dziś po godzinie 17 dla was kumulacja tego, co najfajniejsze w muzyce tamtych lat. Będzie Ross Ramazzotti, Chubby Checker ze swoim twistem też się pojawi, The Clash, czerwone gitary, Blondie, Classic Nouveau, czy też między innymi numero uno. I nie tylko oczywiście, bo przebojów sprzed lat będzie zdecydowanie więcej. To po 17 w Radiu Centrum Hity Ponad Czasem, a ja zaglądam teraz do zestawu też nowości, bo za nami kolejne notowanie listy przebojów Top 30. Tam na pierwszym miejscu Celine Dion, która wraca z koncertami. To bardzo dobra wiadomość. Jest także zestaw zupełnie nowych propozycji, a wśród utworów, na które możecie głosować, między innymi Sombra, amerykański artysta z nowym kawałkiem zatytułowanym My Body Isn't Ready. Głosujecie na rc.fm.
2: Top 30 i gra muzyka.
1: A tak właśnie brzmi ten numer.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.
3: Aj...
4: Fonzie!

0: Chris Rea, jego muzyczna droga do piekła, The Road to Hell w Radiu Centrum. 13:30, czas na wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Bezpieczniej na Młynarskiej w Kaliszu. Zaczniemy od zmian wprowadzonych na tej ulicy. Będzie o pierwszym koncercie jesieni organowej w Chełmcach i spełnieniu marzeń ostrowskiego żużlowca.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To jedne z bardziej kolizyjnych skrzyżowań w Kaliszu. Liczbę stuczek u zbiegu Młynarskiej z Polną i Staszica mają zmniejszyć progi zwalniające. Ich pojawienie się ma także zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przekraczających w tym miejscu jezdnię.
4: Na tych skrzyżowaniach do kolizji dochodzi regularnie. Czasami nie ma tygodnia, żeby nie zderzyły się tam samochody. W przeszłości miały tam miejsce także poważniejsze wypadki. W sprawie montażu progów zwalniających u zbiegu ulic Młynarskiej z Polną oraz Staszica interpelację złożył Sławomir Matczak, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Jak powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, na podstawie inicjatywy radnego sprawa została przeanalizowana przez Zespół do Spraw Organizacji Ruchu i na podstawie opinii tego zespołu przygotowano projekt do organizacji ruchu i nastąpił montaż progu. Interpelacja została złożona w kwietniu, w sierpniu natomiast zamontowano progi zwalniające. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Jutro w sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach odbędzie się pierwszy tegoroczny koncert festiwalu Jesień Organowa. Wydarzenie organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka.
5: Serdecznie zapraszam do udziału w koncercie inauguracyjnym. 11. Międzynarodowy Festiwal Organowy Jesień Organowa Chełmce 2026. Program tegorocznej edycji obejmuje 3 koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 13 września o godzinie 17:15, czyli zaraz po ostatniej niedzielnej mszy świętej. W koncercie tym wystąpi baryton Dominik Bittner oraz Michał Markuszewski, organista.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, prezes Inicjatywy dla Opatówka. W programie koncertu m.in. kompozycje Mozarta. Wstęp jest wolny. To będzie dla niego wyjątkowy wieczór i spełnienie najskrytszych dziecięcych marzeń. Mowa o sobotnim debiucie w cyklu Grand Prix Frederika Jakobsena. Kapitan żużlowej drużyny Munfin Magnusa Ostrów Wojens wystartuje z dziką kartą w Grand Prix Danii. W piątek po zawodach juniorskich Wojens Jakobsen powiedział Radiu Centrum, że jeszcze nie stresuje się sobotnim debiutem, ale nerwy na pewno się pojawią.
6: Staram się nie myśleć o ściganiu, dopóki w sobotę nie pojawią się tutaj w parku maszyn. Stres i podekscytowanie nadejdą z pewnością w sobotę. Od dziecka marzyłem, by jeździć w Grand Prix. Zaczynałem jako 4-latek, a teraz mając 28 lat spełniam te dziecięce marzenia. Tor Wojens lubię, bo dużo na nim jeździłem od najmłodszych lat. Postaram się pokazać w sobotni wieczór dobry speedway.
2: Powiedział Radiu Centrum Frederik Jakobsen. Ostrowscy kibice występ Jakobsena będą śledzić także pod kątem tego, by Duńczyk cało i zdrowo ukończył zawody, bo w niedzielę 20 września czeka go arcyważny mecz o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze, w którym Munfin Magnus podejmie na swoim torze Celfast Wilki Krosno.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Panie, z Pussycat Dolls z numerem Sway. Za 17 minut będzie godzina 14. Sporo się dzieje w regionie. Przypomnę, za nami już 20 jubileuszowe bieganie na winiarach. Biegi winiarskie przechodzą do historii w tej wyjątkowej edycji. A przed nami jeszcze sporo wydarzeń na terenie południowej Wielkopolski. Między innymi jutro, 13 września, miłośnicy zabytkowej motoryzacji znajdą coś dla siebie. Samochody pojawią się po raz kolejny podczas rajdu pojazdów zabytkowych. 18 to już rajd. Pojawią się w Dobrzycy, skąd wyruszą sprzed Muzeum Ziemiaństwa o 10.30. Pojadą do Pleszewa, gdzie pojawią się około 13.00-14.00 na rynku, a finał tym razem o 15.00 na parkingu za Domem Pracy Twórczej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. No i tam będzie można podziwiać najpiękniejsze klasyczne samochody, a przy okazji także porozmawiać z ich właścicielami. O tym między innymi piszemy dla Was w sieci. Zaglądajcie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

to Wiktor Waligura z numerem To jest to. Czy wystarczy nam jeden dzień? No pewnie, że nie. Dlatego weekend trwa dwa dni pełne i bardzo dobrze. Za 8 minut będzie już godzina 14. Marzanna Forysiak przejmuje radio i będzie miała dla was dużo dobrej muzyki już za kilka minut. A ja teraz uciekam korzystać z weekendu, tak jak wy. Tomek Michalak, dzięki, cześć.

0: Reklama. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje Kinowy Festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: the shape of you.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na dziś.
4: A dzisiaj pozostajemy na skraju wyżu z centrum nad zataką biskajską w masie powietrza polarnego, morskiego, które wolno do nas napływa z zachodu. No ładny ten dzień, dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale to dopiero po południu i wieczorem. No i przejściowo później duże, możliwe też słabe przelotne opady deszczu. W tej chwili na naszych termometrach 20 stopni, odczuwalna 21, ciśnienie 1023 hektopaskale, stabilne.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Właśnie minęła
4: 14.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wnarska.
7: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
8: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
7: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
6: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
9: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
6: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No i po co gdzieś latać, jak u nas tak pięknie, zwłaszcza dzisiaj. Piękna sobota, 12 września w kalendarzu. Dzień dobry, Marzenda Forusiak, 3 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Kup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No tego się pewnie nikt nie spodziewał. Biblioteki wracają do łask. Szczególnie upodobała je sobie generacja Z. I wcale nie chodzi tylko o książki. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku z bibliotek publicznych korzystało prawie 5,5 miliona osób, a liczba wypożyczeń przekroczyła 99 milionów. I co ciekawe, coraz częściej zaglądają tam młodzi. Duża w tym zasługa książkowej społeczności w social mediach, która sprawiła, że czytanie znowu stało się modne. A biblioteka dla młodych to dziś także coś więcej. Spokojne miejsce, w którym można popracować, pouczyć się, spotkać ze znajomymi albo po prostu odpocząć od ekranu. W 2025 roku w polskich bibliotekach odbyło się też ponad 168 tysięcy wydarzeń. Od spotkań autorskich po warsztaty. Wygląda więc na to, że biblioteka dostała drugie życie. I tym razem z pokoleniem Z na pokładzie.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?

0: Oczywiście, na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
1: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
0: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
3: Reklama. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Piękny jubileusz, piękny wiek. Ile skończyła najstarsza Kaliszanka? Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wyjątkowych urodzin mieszkanki Kalisza. Powiemy o zatrzymanym autorze fałszywych alarmów bombowych w Ostrowie oraz o zawodach strażackich w Opatówku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 100 lat życia w pamięci dziesiątki historii Kalisza i całego kraju. Irena Gryskowska, najstarsza kaliszanka, skończyła 109 lat. Irena Gryskowska urodziła się w 1917 roku niedaleko Sieradza. Do Kalisza przyjechała w 1936 roku i od tamtej pory związała z miastem swoje życie. Niemal wszystkie lata spędziła w Śródmieściu. Wspólnie z mężem wychowała 6 dzieci. Doczekała się wnucząt i prawnucząt, a 109 urodziny świętowała 10 września. I do wszystkich życzeń, które tego dnia usłyszała, dołącza się także Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Na nogi postawił wszystkie służby ratunkowe, informując o podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach. Policja w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymała autora fałszywych alarmów bombowych. To 41-letni mieszkaniec tego miasta.
3: Do pierwszego zgłoszenia doszło 7 września. Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Policjanci natychmiast podjęli działania i udali się do wskazanej placówki. Na miejscu sprawdzono szkołę, nie ujawniając w niej żadnych materiałów niebezpiecznych. Równolegle mundurowi od razu zajęli się ustalaniem, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Policjanci szybko ustalili, kto stoi za tymi fałszywymi alarmami. Okazało się, że zgłoszeń dokonywał 41-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyznę zatrzymano 8 września i postawiono zarzuty wobec 41-latka. Sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za wywołanie fałszywych alarmów bombowych grozi mu 15 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W tę niedzielę na Stadionie Miejskim w Opatówku odbędą się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zawody rozpoczną się punktualnie o 11:00. Po uroczystym otwarciu zaplanowane są konkurencje sportowo-pożarnicze, czyli rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy na 400 metrów. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 13:30. Wstęp dla kibiców, którzy chcą wspierać młodych strażaków, jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do godziny 15:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Weekend to cudowny wynalazek, ale może być jeszcze przyjemniej. W najbliższą niedzielę w podkaliskich Chełmcach rozpocznie się 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego o Jesień Organowa Chełmce 2026. No, do jesieni nam się to bardzo nie spieszy, no chyba, że będzie wypełniana właśnie taką muzyką. 3 koncerty festiwalowe oraz wydarzenia edukacyjne z organami w głównej roli. To okazja, żeby posłuchać wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów i poznać bliżej ten niezwykły instrument. Na inaugurację 13 września wystąpi baryton Dominik Bittner, a przy organach zasiądzie Michał Markuszewski, który przed laty uczestniczył także w renowacji chełmeckich organów. Kolejne koncerty odbędą się 4 października i 15 listopada. Wszystkie rozpoczynają się o 17.15 w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach. Jeśli więc macie ochotę na muzyczną chwilę wytchnienia w pięknym, wyjątkowym miejscu, no to Chełmce czekają. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Jesień Organowa Chełmce 2026. Pierwszy koncert już w tę niedzielę, 13 września o 17.15, a szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Reprezentacja polskiej siatkarzy przystąpiła do rywalizacji w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwani na inaugurację pewnie pokonali Portugalczyków 3-0. Teraz zespół Nikoli Grbicia zmierzy się z Izraelem. Początek spotkania w Sofii o godzinie 15, a będziemy mówić również o tym meczu w wiadomościach o 15.
2: Reklama.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Popołudnie i wieczorem dziś zachmurzenie małe, umiarkowane, przejściowo duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie dziś od 19 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie regionu. Wiatr słaby, zmienny. Wysokie, stabilne ciśnienie, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny, 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
6: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
7: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
6: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
5: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trzymamy kciuki, 3 minuty po 15. Kuba i Kuba.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Jest 15.16. Uwaga, kierowcy w Kaliszu. Utrudnienie na ulicy Górnośląskiej w rejonie numeru 26. Doszło tam do pożaru mieszkania w jednej z kamienic. Na miejscu pracują wszystkie służby. Jest kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z okolicznych jednostek OSP, policja oraz pogotowie ratunkowe. W związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i jeśli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras, a problemy na ulicy Górnośląskiej w rejonie numeru 26 w Kaliszu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.

0: 17 minut po 15. Kierowcy w Kaliszu, uwaga, na ulicy Górnośląską w rejonie numer 26 trwa akcja służb po pożarze mieszkania w kamienicy. Na miejscu jest kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej i są strażacy z okolicznych jednostek OSP. Są także policjanci i zespoły pogotowia ratunkowego. W tym miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu w końcu do Górnośląska. Jeżeli przejeżdżacie tamtędy, zwolnijcie, zachowajcie o szczególną ostrożność, a najlepiej, jeżeli wybierzecie jakąś inną trasę, uważajcie też, żeby nie utrudniać przejazdu pojazdom ratunkowym.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: U stronie koło Kępna skrywa ciekawą historię Białego Raju. Przed wojną działało tu prewentorium dla dzieci funkcjonariuszy państwowych i to właśnie tam zabiorą mieszkańców regionu organizatorzy kolejnej krajoznawczej wędrówki. Szczegóły w wiadomościach o 15.30.

0: Uwaga, kierowcy w Kaliszku, utrudnienia na ulicy Górnośląskiej w rejonie numeru 26. W jednej z kamienic doszło do pożaru mieszkania, a z budynku ewakuowano 25 osób. Na miejscu pracują liczne zastępy Straży Pożarnej, Państwowej i Ochotniczej, a także policja i pogotowie ratunkowe. Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza, dlatego w tym rejonie możliwe są utrudnienia. Zachowajcie ostrożność i jeśli możecie, wybierzcie alternatywną trasę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A przed nami już wiadomości 15.30 i Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, czym zajmują się Centra Integracji Cudzoziemców. Powiemy o przyrodniczo-historycznym spacerze po Ustroniu koło Kępna i sprawdzimy nastroje kaliskich szczypiornistów przed Pucharem Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na terenie Wielkopolski funkcjonuje 6 takich placówek, 2 z nich na południu województwa. Mowa o centrach integracji cudzoziemców, jedno z nich mieści się w Kaliszu, a drugie w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Głównym zadaniem centrów jest prowadzenie tak zwanego punktu informacyjnego, czyli że przyjeżdża cudzoziemiec do Polski i chce uzyskać informacje o funkcjonowaniu jakiegokolwiek z systemów funkcjonujących w Polsce. Świadczymy też szereg usług, z których mogą bezpłatnie korzystać cudzoziemcy i są to m.in. poradnictwo prawne w zakresie prawa ogólnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, poradnictwo psychologiczne i dla dorosłych, i dla dzieci, kursy języka polskiego, kursy branżowe, warsztaty integracyjne, doradztwo zawodowe. Będziemy uruchamiać też kursy podnoszące kompetencje zawodowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Jedynak, kierownik działu polityki migracyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Łącznie wszystkie wielkopolskie centra obsługują od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy cudzoziemców rocznie. Pozostałe centra znajdują się w Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ustronie koło Kępna to kolejny punkt na mapie regionu, którego przyrodnicze walory i historyczne ciekawostki mogą poznać mieszkańcy w czasie cyklicznych wędrówek organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. W znajdującym się tam Dworze Myśliwskim działało przed II wojną światową słynne prewentorium dla dzieci funkcjonariuszy państwowych, znane jako Biały Raj, założone przez sanacyjnego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego i jego żonę Germenę.
4: Dzięki jego inicjatywie, bardzo dużemu wpływie jego żony, został tam w końcu lat 20. otwarty ośrodek dla dzieci zagrożonych chorobami. Przez ten ośrodek przeszło około 6 tysięcy ludzi. Jak Sławy Składkowski tej swojej żony, Germeny, robił nekrolog, ona zmarła w Tel Awiwie, to napisał autorka licznych dzieł charytatywnych i na pierwszym miejscu nie wyliczył różne działalności z Warszawy, tylko to za małe Ustronie pod Kępnem. Ta kobieta była tam prawie co miesiąc, dojeżdżała, opiekowała się tymi dziećmi, załatwiali przede wszystkim finanse.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który poprowadzi spacer. Obecnie w Dworze Myśliwskim w Ustroniu znajduje się ośrodek naukowo-edukacyjny należący do Leśnych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czasie spaceru będzie można posłuchać o historii miejsca, politycznej działalności Felicjana Składkowskiego, który nie tylko dbał o poprawę higieny w Polsce, nakazując budowę słynnych sławojek, ale został też zapamiętany przez obóz w Berezie Kartuskiej. I nie zabraknie ciekawostek przyrodniczych. Spacer w tę niedzielę, 13 września, początek o 10. Netland MKS Kalisz zaczyna rywalizację w Pucharze Europy. W historycznym, bo pierwszym w tego typu rozgrywkach meczu spotka się z Handball Brno.
5: Rok temu graliśmy, w tym roku jeszcze nie graliśmy, ale byliśmy na tym samym turnieju. Jest to mocna drużyna, 5., 6. drużyna, też z tego co się dowiadywałem. Doszło im 4 takich zawodników, nawet ostatnio, tydzień temu chyba obrotowy Egipcjanin do nich doszedł, także to jest dosyć mocna drużyna i czeka nas dobre wyzwanie. Na pewno jest to inna przygoda, to są inne emocje, ale to jest super dla nas też, doświadczenie takie i grać w pucharach to jest naprawdę gdzieś tam duże pozytywne, taka dawka doświadczenia na ligę.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Kuptel, trener Netland MKS Kalisz. Mecz między kaliskim zespołem a Handball Brno. Dziś początek spotkania o 18 w hali Arena. Rewanż po tygodniu w Czechach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 16.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: No proszę, jakie sympatyczne ciekawostki przyrodnicze w Kaliszu. Nietypowy nocny spacerowicz pojawił się w kaliskim szczypiorni. Mieszkańcy mogli zobaczyć tam łosia, który najwyraźniej postanowił pozwiedzać okolice, kiedy większość miasta już spała. Na naszym radiowym Facebooku znajdziecie film z tego niecodziennego spotkania. Nagrał go i przesłał nam słuchacz Grzesiek. A sam bohater nagrania to prawdziwy leśny kolos. Łoś jest największym ssakiem kopytnym w europejskich lasach i potrafi się rozpędzić nawet do 60. Ten ze szczypiorna najwyraźniej jednak nie miał ochoty na żadne biegi. Wybrał spokojny, nocny spacerek po Kaliszu.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie bardzo pięknie, niebo nad Kaliszem wypełniło słońce, w starciu z chmurami na razie dla słońca 1-0, ale tak nie będzie przez cały dzień. Synoptycy straszą, że już niedługo zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, no i możliwe również w regionie słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie do godziny 22 stopni, u nas w tej chwili na termometrach 18, odczuwalna 19, ciśnienie już powoli spada, 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 16.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
5: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
4: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Skoro to już 3 minuty po 16, to znaczy, że gramy na Stadionie Przyłódzkiej. Właśnie rozpoczął się mecz 8 kolejki Betclic 3 ligi. KKS Kalisz podejmuje w D-świecie. A goście są wiceliderami tabeli, mają na koncie serię 4 zwycięstw, więc przed Kaliszanami wymagające spotkanie. Trzymamy kciuki. Jugopolis i Maciej Maleńk.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
4: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
5: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
4: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.

18 minut po 16 i właśnie wchodzimy w tę przyjemniejszą część weekendu. Przed nami jeszcze cały wieczór, więc jeśli macie jakieś plany, to spokojnie, sobota dopiero się rozkręca. 255 dzień roku, do końca roku 110 dni i jeszcze cały czas lato do astronomicznej jesieni 10 dni. Słońce będzie dziś z nami do 19.10, więc mamy jeszcze ponad 3 godziny takiego solidnego światła, oby słonecznego. Korzystajcie z soboty, a my dorzucamy do tego dobrą muzykę, teraz taką szczególną, specjalną, z życzeniami dla dzisiejszych solenizantów, bo dzisiaj święto Amadeusza, Mai, Marleny i Radzimira. Mango, Sylwia Grzeszczak. Wszystkiego dobrego dla Was.

0: Reklama.
1: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jedno z bardziej kolizyjnych skrzyżowań w Kaliszu ma być bezpieczniejsze. U zbiegu Młynarskiej z ulicą Polną i Staszica pojawią się progi zwalniające. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 16.30.

0: Minęła 16.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezpieczniej na Młynarskiej w Kaliszu. Zaczniemy od zmian wprowadzonych na tej ulicy. Będzie o pierwszym koncercie jesieni organowej w Chełmcach i spełnieniu marzeń ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To jedne z bardziej kolizyjnych skrzyżowań w Kaliszu. Liczbę stuczek u zbiegu Młynarski z Polną i Staszica mają zmniejszyć progi zwalniające. Ich pojawienie się ma także zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przekraczających w tym miejscu jezdnie.
3: Na tych skrzyżowaniach do kolizji dochodzi regularnie. Czasami nie ma tygodnia, żeby nie zderzyły się tam samochody. W przeszłości miały tam miejsce także poważniejsze wypadki. W sprawie montażu progów zwalniających u zbiegu ulic Młynarskiej z Polną oraz Staszica interpelację złożył Sławomir Matczak, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Jak powiedział Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, na podstawie inicjatywy radnego sprawa została przeanalizowana przez Zespół do Spraw Organizacji Ruchu i na podstawie opinii tego zespołu przygotowano projekt do organizacji ruchu i nastąpił montaż progu. Interpelacja została złożona w kwietniu, w sierpniu natomiast zamontowano progi zwalniające. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Jutro w sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach odbędzie się pierwszy tegoroczny koncert festiwalu Jesień Organowa. Wydarzenie organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka.
4: Serdecznie zapraszam do udziału w koncercie inauguracyjnym. 11. Międzynarodowy Festiwal Organowy Jesień Organowa Chełmce 2026. Program tegorocznej edycji obejmuje 3 koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 13 września o godzinie 17.15, czyli zaraz po ostatniej niedzielnej mszy świętej. W koncercie tym wystąpi baryton Dominik Bittner oraz Michał Markuszewski, organista.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, prezes inicjatywy dla Opatówka, w programie koncertu m.in. kompozycję Mozarta. Wstęp jest wolny. To będzie dla niego wyjątkowy wieczór i spełnienie najskrytszych dziecięcych marzeń. Mowa o sobotnim debiucie w cyklu Grand Prix Frederika Jakobsena. Kapitan żużlowej drużyny Munfin Magnusa Ostrów Wojens wystartuje z dziką kartą w Grand Prix Danii. W piątek po zawodach juniorskich Wojens Jakobsen powiedział Radiu Centrum, że jeszcze nie stresuje się sobotnim debiutem, ale nerwy na pewno się pojawią.
5: Staram się nie myśleć o ściganiu, dopóki w sobotę nie pojawią się tutaj w parku maszyn. Stres i podekscytowanie nadejdą z pewnością w sobotę. Od dziecka marzyłem, by jeździć w Grand Prix. Zaczynałem jako 4-latek, a teraz mając 28 lat spełniam te dziecięce marzenia. Tor Wojens lubię, bo dużo na nim jeździłem od najmłodszych lat. Postaram się pokazać w sobotni wieczór dobry speedway.
2: Powiedział Radiu Centrum Frederik Jakobsen. Ostrowscy kibice występ Jakobsena będą śledzić także pod kątem tego, by Duńczyk cało i zdrowo ukończył zawody, bo w niedzielę 20 września czeka go arcyważny mecz o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze, w którym Munfin Magnus podejmie na swoim torze Celfast Wilki Krosno.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 17.00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: I mamy weekend.

No każdy artysta by tak chciał. 10 tysięcy fanów Céline Dion zaśpiewało razem w Paryżu i to nie podczas koncertu, ale na gigantycznym karaoke zorganizowanym przed powrotem gwiazdy na scenę. Na paryskim placu zebrało się około 10 tysięcy osób i w dwóch turach po 5 tysięcy wspólnie śpiewali największe hity Dion, a nawet rywalizowali w wokalnych pojedynkach. Na początek zabrzmiał Pourquoi tu m'aimes encore, a na finał oczywiście nie mogło zabraknąć My Heart Will Go On z Titanica. Okazja jest wyjątkowa. Céline Dion rozpoczyna w Paryżu serię 16 koncertów. To jej wielki powrót na scenę po 6-letniej przerwie spowodowanej chorobą. Pierwszy występ już dziś w Paryżu, a Paryż zdecydowanie jest gotowy na spotkanie z Céline Dion. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No i pięknie, Polska pokonała Izrael. Siatkarze z kolejnym zwycięstwem. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 17.
2: Reklama.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy na skraju wyżu z centrum nad Zatoką Biskajską w masie powietrza polarnego morskiego, wolno nadpływającego z zachodu. Na razie piękne słońce, no w Kaliszu na razie całkiem nieźle, ale dzisiaj jeszcze możliwe zachmurzenie małe i umiarkowane, duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr słaby, zmienny, stabilne, wysokie ciśnienie i już powoli zaczyna nam biometr troszkę skakać, ale na razie jeszcze neutralny.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i oporach

0: Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: Bo to już 4 minuty po godzinie 17. Eros Ramazzotti, Pibella Cosa, tuż po nim Marillion i Urszula.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz. Reklama.
5: Uważajcie, kierowcy, w Kaliszu cały czas mamy utrudnienia na ulicy Górnośląskiej. Przy numerze 26 w Kamienicy doszło do pożaru mieszkania. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób, a na miejscu cały czas pracują strażacy, zespoły ratownictwa medycznego i policja. Trwa akcja ratunkowa, dlatego przejazd w rejonie zdarzenia jest utrudniony. Kierowcy powinni zachować ostrożność i jeśli to możliwe, wybrać inną trasę. Chodzi o Kalisz, ulica Górnośląska przy numerze 26.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Let's Twist Again, wykonanie Chevy Chakera to kultowy przebój wydany w czerwcu 1961 roku i napędził globalną obsesję na punkcie tańca Twist. Ten utwór to był nagrodę Grammy w 1962 roku, a Chevy Chakera nagrał piosenkę w innych językach, m.in. po niemiecku Der Twist beginnt oraz po włosku Balliamo il Twist. No, trzeba przyznać, że nie brzmi już tak dobrze jak angielski oryginał, a jeżeli macie ochotę na coś do tańca, no to proszę bardzo, czerwone gitary.
1: Ponad czasem.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
2: Hity ponad czasem.

0: Nothing's gonna change my love for you i Glenn Madeiros. Ta piosenka z 1987 roku stała się gigantycznym hitem i dotarła na szczyty list przebojów w Europie i Wielkiej Brytanii, a Glenn Madeiros miał wtedy 16 lat. Jego albumy sprzedawały się w milionowych nakładach, a Glenn zdecydował się na całkowitą zmianę priorytetów, ukończył studia historyczne, obronił doktorat i został dyrektorem szkoły oraz wykładowcą akademickim na Hawajach. Ale piosenka została. Będziemy wracać jeszcze dziś do takich bardzo romantycznych przebojów. Już za chwilę Aztec Camera, a później grupa Berlin.
1: Reklama. Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
2: kinowy festiwal Młode Lwy.
1: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent festiwalu polskich filmów fabularnych. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W niedzielę mieszkańcy Szwecji wybierą parlament oraz władze regionalne i gminne. Okazuje się, że na listach wyborczych w Szwecji są Polacy. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Z zachodu nadal napływać będzie powietrze polarne morskie, w porównaniu do poprzednich dni bardziej wilgotne. W nocy miejscami słabe opady deszczu, a w dzień zachmurzenie duże i całkowite z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna do 19 stopni, wiatr słabi umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie atmosferyczne będzie wolno spadać i obojętne warunki atmosferyczne biometeo będą ulegać pogorszeniu do niekorzystnych.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
4: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: Jeżeli chodzi o instrumenty, to my tu przywołujemy samych mistrzów. Biała flaga republikanna, 3,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Piotr Frączewski kojarzy się raczej z wielkimi rolami aktorskimi, ale ma na swoim koncie również kreację muzyczną. Franek Kimona to taka fikcyjna postać stworzona w latach 80. Mistrz karate, bywalec warszawskich nocnych lokali. No i bohater oczywiście muzycznego projektu, który był przede wszystkim pastiszem ówczesnej mody na disco, na sztuki walki i taki specyficzny klimat warszawskiego półświatka. Pomysłodawcą tego projektu był kompozytor Andrzej Korzyński, autor większości tekstów, a Piotr Frączewski nie tyle śpiewał, co tak charakterystycznie melodeklamował teksty swoim pięknym, głębokim, barytonowym głosem. I właśnie dzięki temu powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów polskiej muzyki lat 80. Utwór, w którym karate spotyka disco, a to wszystko jeszcze jest podlane ogromnym poczuciem humoru. Franek Kimono, King Bruce Lee, karate mistrz.
1: Hity ponad czasem.

0: chciałbym życzyć słuchaczom Radia Centrum, żeby troszkę chodzili do teatru, troszkę chodzili do muzeów, troszkę chodzili do filharmonii i trochę więcej czytali, bo wtedy świat wydaje się bardziej zrozumiały, bardziej dostępny. Piotr Frączewski.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Bambaleo i Gypsy Kings, coś do tańca, teraz będzie coś o tańcu. Album i single Private Dancer Tina Turner z 1984 roku to symbol wielkiego powrotu artystki na szczyty. No, jedna z najważniejszych płyt w historii popu i rocka. Wydawnictwo rozeszło się w milionach egzemplarzy na całym świecie i przyniosło Tinie 4 nagrody Grammy w 1985 roku.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Norwegia dopomina się ochrony swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Powiemy o tym w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Reklama.
0: Hity ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Będzie się jutro działo z zachodu, będzie napływać powietrze polarne morskie nadal, ale już będzie bardziej wilgotne i możliwe słabe opady deszczu już w nocy. W dzień większe przejaśnienia, ale też od czasu do czasu może popadać w naszym regionie. Maksymalnie jutro zobaczymy na termometrach 19 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, miejscami tylko porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
5: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
4: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostwa Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 3 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Wannabe Spice Girls, które mogą doczekać się własnego serialu dokumentalnego. Twórcy chcą pokazać kulisy kariery najpopularniejszego girls bandu lat 90., a także skandale, tajemnice, historie, o których wcześniej nie było wiadomo, no takie smaczki. Na razie projekt jest na etapie rozmów, a kluczowe będzie zaangażowanie wszystkich 5 wokalistek. No i tu pewnie pojawia się problem. 13 minut po godzinie 19, hity ponad czasem, teraz Umberto Tabi, później Will to Power i The Art Company.

0: To był hiciar Walk of Life, grupa Dire Straits i album Brothers in Arms, 1985 rok. Ale kolejne hity już czekają, już za chwilę Emigranci, Ken Lashla, potem Bruce Springsteen.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Skadwa w Kaliszu.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka ZO Ostrów Wielkopolski.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna projekt badawczy. To ma być rewolucja w oznakowaniu dróg. Nowe znaki ostrzegą przed kontrolą prędkości, red light i łamaniem odstępu. No taka ściąga dla kierowców. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 20. A od 20 posłuchajcie hitów ponad czasem. Piękna muzyka do samego rana. Do usłyszenia. Marzanna Frysiak, pa.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Na naszą pogodę będzie wpływać zatoka związana z niżem Ilwan. Z północnego zachodu napływać będzie głównie wilgotne i umiarkowanie chłodne powietrze. Nie tak źle, 19 stopni maksymalnie jutro w naszym regionie, ale okresami opady deszczu, zachmurzenie duże i całkowite, za to miejscami z większymi przejaśnieniami. Wiatr słabiej umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie będzie wolno spadać.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 20. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie ma problemu z dostawami ropy, zapewnia polski koncern naftowy. Restauracje i kawiarnie celem serii włamań w Poznaniu. Kierowcy dostaną ściągawkę, by uniknąć mandatu na drodze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polski Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
5: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
4: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał na Ukrainie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji. Sikorski zastrzega, że nie będzie ujawniał szczegółów wczorajszej wizyty. Jedynie ujawnił, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Ukrainy, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Seria włamań w Poznaniu i okolicach. Sprawcy za cel obierali restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do trzech samochodów. O zarzutach dla trzech osób mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków oraz kradzież motocykla.
4: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar.
7: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
4: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.